0: iPad tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł typowy

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: to jest Melo Radio.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś tak

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
10: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na Twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Szukasz samochodu używanego? Świetnie się składa, bo właśnie trwają dni otwarte samochodów używanych. Odwiedź Toyota Komorniki Poznań, ulica Platynowa 2 oraz Toyota Sady Poznań przy Poznańskiej 10. Wybierz auto używane z gwarancją na rok oraz możliwością przedłużenia do 10 lat. I tylko teraz wyjedź z salonu z pełnym bakiem. A jeśli masz już samochód, zostaw stary w rozliczeniu i zamień go na nowszy. Odwiedź dni otwarte samochodów używanych w Komornikach przy ulicy Platynowej 2 i w Sadach przy Poznańskiej 10.
15: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
16: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
17: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
16: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
17: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
16: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
18: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
19: GWM. Go with more.
0: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
22: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
23: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
24: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
21: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
25: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. 180 tysięcy złotych stracili dwaj poznaniacy oszukani metodą na pracownika banku. Od tego zaczynamy to wydanie programu. O szczegółach mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
26: Na terenie poznańskiego Grunwaldu Jeżyc doszło do dwóch oszustw, w których sprawcy wykorzystali podobny schemat. Jak ustalili policjanci, do pokrzywdzonych telefonowały osoby podające się za pracowników banku. Przekonywali, że ich pieniądze są zagrożone. Doszło do wycieku danych osobowych lub ktoś próbuje zaciągnąć na nich kredyt. Wzbudzali w ten sposób strach i poczucie zagrożenia. Następnie nakłaniali rozmówców do wykonywania kolejnych poleceń. Wszystko miało rzekomo służyć ochronie ich oszczędności bądź też pomocy policji w zatrzymaniu sprawców. W rzeczywistości był to precyzyjnie przygotowany scenariusz, którego celem było przejęcie pieniędzy. Ofiarą oszustów padł m.in. 83-letni poznaniak. Mężczyzna przekonany, że chroni swoje oszczędności, wypłacił w trzech placówkach bankowych łącznie 80 tysięcy złotych. Gotówkę włożył do papierowej torby i przekazał w umówionym miejscu nieznanemu sobie mężczyźnie. Był to tak zwany odbierak, czyli osoba wykonująca jedno z ogniw przestępczego procederu. Jej zadaniem jest fizyczne przejęcie pieniędzy od pokrzywdzonego, a następnie przekazanie ich dalej zgodnie z instrukcjami osób organizujących takie oszustwo. W ten sposób sprawcy pozostający w cieniu mogą ograniczyć bezpośredni kontakt ze swoją ofiarą. W podobny sposób oszukany został 49-latek. W jego przypadku straty wyniosły aż 100 tysięcy złotych. Mężczyzna, chcąc, jak sądził w zasadzie, zabezpieczyć swoje pieniądze, wpłacił 50 tysięcy złotych do bitomatu, czyli urządzenia umożliwiającego m.in. zakup kryptowalut za gotówkę. W tego typu oszustwach przestępcy nakłaniają pokrzywdzonych do wpłaty pieniędzy w urządzeniu, często wykorzystując przekazany przez siebie kod QR. W efekcie gotówka może zostać zamieniona na kryptoaktywa i przysłana na portfel kontrolowany. Z kolei ten sam pokrzywdzony następnego dnia po zaciągnięciu kredytu przekazał kolejne 50 tysięcy złotych, tym razem w gotówce, przybyłem na miejsce odbierakowi. Kiedy obaj pokrzywdzeni zorientowali się, że padli ofiarą oszustwa, powiadomili policję. Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z Komisariatu Policji Poznań-Grunwald. Analiza zgromadzonych materiałów pozwoliła funkcjonariuszom połączyć oba te zdarzenia. Wspólnym elementem okazał się mężczyzna odbierający pieniądze od pokrzywdzonych. Śledczy przeanalizowali m.in. zapisy monitoringu oraz wykonali szereg czynności operacyjnych. Ustalili wizerunek mężczyzny, a następnie jego tożsamość i miejsce przebywania. Tydzień po dokonaniu tych oszustw podejrzany został zatrzymany na terenie poznańskiej północy. Okazał się nim 31-letni obywatel Ukrainy. Podczas przeprowadzonych czynności procesowych policjanci odzyskali 35 tysięcy złotych pochodzących z oszustw. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu na podstawie zgromadzonego materiału. materiału dowodowego usłyszał dwa zarzuty dotyczące udziału w oszustwach. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Za to przestępstwo grozi mu teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności. A policjanci przypominają, że pracownik banku nigdy nie zadzwoni do klienta, aby nakazać mu wpłatę pieniędzy, przekazanie gotówki obcej osobie, czy wpłatę środków do bitomatu w celu ich zabezpieczenia. Nie podawajmy kodów autoryzacyjnych, danych do logowania, ani innych poufnych informacji. Nie instalujmy też aplikacji wskazywanych przez rozmówcę i nie wykonujmy operacji finansowych pod presją czasu. Jeśli zdarzy się telefon od pracownika banku i informacja o zagrożonych pieniądzach, przerwijmy rozmowę. Samodzielnie skontaktujmy się z bankiem, korzystając z oficjalnego numeru. Pamiętajmy, pieniądze można zabezpieczyć, odkładając telefon, nie przekazując ich oszustowi.
25: O oszustwach na terenie Grunwaldu i Jeżyc mówił nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. A tymczasem doskonałe informacje płyną z poznańskich Jeżyc. Zakończyła się modernizacja tamtejszego domu tramwajarza. Najważniejszym elementem drugiego etapu prac był remont sali amarantowej, która została powiększona o dodatkowe pomieszczenie i wyposażona m.in. w klimatyzację oraz nowy system obsługi sceny i jej oświetlenia.
1: Stało się w końcu. Liczyliśmy, że będzie troszeczkę wcześniej, ale na efekty trzeba czekać. Justyna Kuberka, radna osiedla Jeżyce i radna miasta.
25: Znajdujemy się w domu tramwajarza w nowej odsłonie.
1: Tak, w nowej odsłonie przywrócone jest koloryt, wygląd sprzed 100 lat. Co się zmieniło? Takim bardzo ważnym rzeczą, dodatkowym elementem jest winda, która z parteru będzie tutaj podjeżdżać pod salę amarantową, także starsi i osoby niepełnosprawne będą mogły też ze spokojem korzystać tutaj z całej wielkości domu tramwajarza, ale zmienił się też koloryt, bo był taki szaro-bury.
25: Powiedzmy o historii tego miejsca, w którym się znajdujemy.
1: Dom tramwajarza został wybudowany i zaprojektowany przez pana Nestrybkę. I tutaj była pierwsza ochronka, pierwsze takie przedszkole prowadzone przez jego żonę. Też od samego początku z tą myślą, że ma służyć mieszkańcom jako takie miejsce spotkań, pierwsza szkoła taka dla dziewcząt była i też dla pracowników pobliskich tramwaj. Operatorem jest Fundacja Pana Gara. Planują dużo już wydarzeń, które są nie tylko dla mieszkańców Jeżyc, ale pierwsze koncerty już są 1 października i później cały kalendarz już będzie na stronie Fundacji Pana Gara, ale także Zinfest, takie wydarzenia dla młodzieży.
25: Zmieniło się w środku, ale zmieniło się też na zewnątrz.
1: Z zewnątrz też została tutaj termomodernizacja przeprowadzona, a także wymalowane. Nie tylko dom tramwajarza, ale też pobliskie tutaj przynależne mieszkania są wyremontowane, klatki odnowione, też idąc duchem czasu zainstalowane nowe drzwi, tak samo, żeby to wszystko współgrało i odpowiadało kolorytem.
2: Szymon Konrad, jestem prezesem Fundacji Pana Gara, który jest operatorem domu tramwajarza od 2021 roku.
25: Czyli jest radość, jest zadowolenie?
2: Ogromne, oczywiście. Na każdym etapie remontu. Ponieważ jakby śledziłem, uczestniczyłem, wspierałem, dementowałem, współpracowaliśmy też z MKZ-em, z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Mamy to szczęście, że mogliśmy dostarczyć masę materiałów archiwalnych, ponieważ właśnie dzięki wnukowi założycieli domu tramwajarza dysponujemy ogromnymi informacjami, ogromnym zbiorem. Nie mamy ograniczeń. Mamy tutaj 3 chóry, które na co dzień spotykają się i próbują w domu tramwajarza. Mamy orkiestrę, młodą orkiestrę z Akademii Muzycznej. W ramach swojej działalności, dzięki temu, że wspiera nas również miasto Poznań i Wydział Kultury i jakby dzięki temu mamy, powiedzmy, opłacony ten budynek. Wiele inicjatyw oddolnych, czy wiele inicjatyw innych NGO-sów znajduje u nas przestrzeń na swoją działalność.
25: Przypomnijmy, jak długo trwały te prace tutaj w domu tramwajarza.
3: Prace remontowe były podzielone na 2 etapy. Grzegorz Bubula, członek zarządu komunalnych zasobów lokalowych. Pierwszy rozpoczął się w 2022 roku i zakończył się w 2023. W ramach tego remontu wykonany został dach oraz ocieplone zostały ściany. Natomiast ten remont, o którym teraz, który podziwiamy, między innymi tą piękną salę amarantową, rozpoczął się w drugim kwartale 2025 roku i zakończył się we wrześniu tego roku.
25: Czy podobne obiekty w Poznaniu mogą liczyć również na taką inwestycję, na drugie życie?
3: Myślę, że tak. Oczywiście dokonujemy remontowych, kapitalnych remontów kamienic zabytkowych, gdzie klatki schodowe nierzadko, można powiedzieć, nie odbiegają estetyką od tego, co możemy tutaj zobaczyć.
25: I stało się tak, jest radość. radość?
4: Oczywiście, że tak. No, dom tramwajarza jest no, ikonicznym miejscem dla Jeżyc, niezwykle ważnym dla tutaj społeczności lokalnej, dla tego Firtla. Marcin Gołek, zastępca prezydenta miasta Poznania. Troszeczkę to trwało, ale też trwało to dlatego, że konsultowaliśmy tutaj te rozwiązania zarówno z radnymi miejskimi z tego okręgu, jak i z radnymi osiedlowymi. Zbieraliśmy, że tak powiem, finansowanie, bo tutaj zarówno środki miejskie, jak i środki zewnętrzne, jak i środki przekazane przez Radę Osiedla, więc efekt jest naprawdę dobry i myślę, że to możemy nazywać właśnie takim fajnym efektem dobrej współpracy. Wygląda naprawdę, powiedziałbym, bardzo godnie, tak to nazwę, bo jest to naprawdę, takie są, mam wrażenie, z najlepszych teatrów na świecie, skojarzenia, bo mamy bardzo nowoczesny wystrój, mamy tutaj bardzo ładne wykończenie, sztukaterię, mamy odnowiony i oddany do użytkowania balkon wewnętrzny dla widzów i dla, że tak powiem, osób, które są operatorem tej sali. No bardzo ładna scena, nowa podłoga, wszystko tak jak należy. Piękne miejsce.
25: Proszę powiedzieć właśnie, jakie jeszcze miejsca mają szansę na drugie życie?
4: No, przede wszystkim pozyskaliśmy środki na Madalinę, słynną przecież również dla tamtego Firtla. Mamy środki pozyskane w parku Wilsona na odnowienie fontanny i sceny, więc to są takie nasze oczka w głowie, jeżeli chodzi o najbliższe działania rewitalizacyjne. Ale tak jak mówiłem na konferencji, no dzieje się też w Poznaniu wielka rewitalizacja, bo tak naprawdę inwestycja w tramwaj na Naramowice to jest rewitalizacja całej tej ulicy, więc wszystkim tym, którzy mówią, że w dziedzinie rewitalizacji w Poznaniu niewiele się dzieje, chciałbym powiedzieć, że wręcz przeciwnie. Pozyskujemy środki zewnętrzne i rewitalizujemy miasto. Wierzę, że też inne tego typu obiekty, jak tutaj, będą mogły odzyskać blask, tak jak dom tramwajarza.
25: Tak a propos jeszcze remontów i tutaj utrudnień, co by chciał pan powiedzieć tym poznaniakom, poznaniankom, którzy narzekają, mówią, że kolejny remont, że ciągle jakieś utrudnienia?
4: Chciałbym powiedzieć, że słyszałem przed rozpoczęciem inwestycji na Ratajczaka i na Moście Chrobrego, że będzie armagedon komunikacyjny i wydaje mi się, że jednak go nie było, że jednak dzisiaj przez Most Chrobrego oczywiście przejeżdżamy wolniej, szczególnie w godzinach szczytu, ale przejeżdżamy, że bardzo dobrze inwestycje na Ratajczaka, również pod kątem właśnie całego ciągłego utrzymania ruchu prowadzi firma, więc chcę powiedzieć poznaniakom, że też wyciągamy wnioski i uczymy się cały czas na błędach z przeszłości w prowadzeniu inwestycji i mam takie głębokie poczucie, że dzisiaj te dwie inwestycje są bardzo dobrze prowadzone właśnie pod kątem też ruchu w mieście i że będziemy robić wszystko, żeby tych narzekających było jak najmniej.
25: Pozwolicie, to powrócę jeszcze do remontu domu tramwajarza. Przypomnę, modernizacja całego obiektu była prowadzona pod nadzorem miejskiego konserwatora zabytków. A tymczasem rusza sezon grzewczy.
5: Taką datą, można powiedzieć, statystyczną jest początek października, dlatego że to wtedy widzimy, że ze względu na już zmieniającą się jesienną pogodę w naszych domach, mieszkaniach rozpoczyna się właśnie ten czas, kiedy eksploatujemy intensywniej urządzenia grzewcze. Aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Urządzenia, które powodują, że będzie nam po prostu cieplej w naszych domach i mieszkaniach i nie jest to nic nadzwyczajnego, jednak z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego ma to znaczenie i no, strażacy niestety, ale obserwują w tym czasie jesienno-zimowym więcej zdarzeń, więcej zgłoszeń, które dotyczą z jednej strony zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu, a z drugiej strony no, rośnie to ryzyko powstania pożarów, choć my tutaj dodajemy, że tak naprawdę pożar w naszym domu może powstać w różnym czasie, nie tylko w okresie grzewczym. No jednak z punktu widzenia przyczyn powstawania pożarów to eksploatowanie urządzeń grzewczych, często tak zwanych farelek, tych, którymi dogrzewamy się. No właśnie one powodują, że strażacy interweniują więcej w domach czy mieszkaniach podczas pożarów tych domów.
25: A ile takich interwencji było w ubiegłym sezonie w Wielkopolsce?
5: Mniej więcej notujemy zawsze po kilkaset pożarów, jeśli chodzi o Wielkopolskę. Jeśli chodzi o zdarzenia z tlenkiem węgla, to również ta statystyka się zmienia. Natomiast liczba zgłoszeń to jedno. Nie zawsze każdy z tych zgłoszeń potwierdzamy, to znaczy jedziemy do zdarzenia i nie zawsze fizycznie to zdarzenie występuje, ta negatywna sytuacja. Jesteśmy w tym czasie, kiedy wyposażamy nasze budynki w czujki. Czujki tlenku węgla, czujki dymu i to jest bardzo dobre. To jest nam potrzebne, bo to gwarantuje nasz wyższy poziom bezpieczeństwa. Natomiast z jednej strony trzeba pamiętać, że to nie jest amulet, który nas chroni przed wszelkimi zagrożeniami. To urządzenie, czyli czujka, ma nam pomóc wykryć zagrożenie, natomiast cały czas musimy zwracać uwagę na to, jak powstają dane zagrożenia i to jest jakby druga sprawa. Natomiast jeśli chodzi o te czujki, to faktycznie część z nich po jakimś czasie w wyniku na przykład wyczerpania się baterii albo w wyniku braku konserwacji, czyli jakiegoś zakurzenia, jakichś paprochów, które po prostu dostają się do wnętrza urządzenia, powodują wzbudzenie alarmu. No i nasi mieszkańcy również zgłaszają takie sytuacje na numer alarmowy 112. W wyniku tego zgłoszenia my oczywiście jedziemy. No i bywa czasami, że nie potwierdzamy tego zagrożenia, bo go fizycznie nie ma, całe szczęście, ale informujemy tutaj naszych mieszkańców, że zakupienie czujki i jej montaż to jedno, ale odpowiednia konserwacja i umiejętność też obsługi to drugie. No ale biorąc pod uwagę taką twardą statystykę, to na początku tego okresu grzewczego widzimy, że już blisko 90 osób zostało podtrutych w całej Wielkopolsce tlenkiem węgla, gdzie w zeszłym roku na początku okresu grzewczego było ich około 45. Więc można powiedzieć, że dwa razy tyle zatruć tlenkiem węgla już notujemy i dla nas ta liczba właśnie osób rannych jest tutaj najistotniejsza, bo liczba zgłoszeń może być różna, ale ile faktycznie i fizycznie tych osób zostało poszkodowanych, no to jest dla nas tutaj w tym momencie ważniejsze. Pamiętajmy o tym, by zwracać uwagę na bezpieczeństwo, szczególnie w okresie grzewczym. Montujmy czujki tlenku węgla, które mają nas chronić przed czadem, szkodliwym, niebezpiecznym gazem, którego nie da się inaczej jak przy pomocy właśnie tego urządzenia czujki wykryć. Zwracajmy uwagę na to, jak eksploatujemy urządzenia grzewcze, jak używamy innych urządzeń, na przykład elektronicznych w naszych domach, które mogą spowodować pożar, a przed tym pożarem znów w jakiś sposób nas uchroni, czy w zasadzie szybciej powiadomi o tym pożarze czujka dymu.
25: Pamiętajmy o tych wszystkich zasadach podczas sezonu grzewczego.
21: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
6: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
7: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
8: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
21: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
25: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Poznańscy policjanci namierzyli osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości. Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze odnaleźli także 7 osób zgłoszonych jako zaginione.
26: Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wspólnie z funkcjonariuszami komisariatów miasta i powiatu poznańskiego oraz Straży Granicznej prowadzili działania ukierunkowane na zatrzymywanie osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Zaangażowanie mundurowych i wcześniejsze rozpoznanie pozwoliły na skuteczną realizację kolejnych spraw. W ciągu 2 dni policjanci zatrzymali łącznie 110 osób poszukiwanych. Wśród nich było 9 osób ściganych listami gończymi, kolejne 81 osób poszukiwanych było na podstawie sądowych zarządzeń o zatrzymaniu i doprowadzeniu do aresztów śledczych. W tej grupie znalazło się 7 obcokrajowców. Policjanci ustalili również miejsca pobytu 12 osób poszukiwanych do celów prawnych. Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze odnaleźli także 7 osób zgłoszonych jako zaginione. Ponadto jedna osoba została zatrzymana w związku z nielegalnym pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z zatrzymanych był 24-letni mężczyzna, którego namierzyli i zatrzymali policjanci z Komisariatu Policji w Suchym Lesie. Mężczyzna ten był poszukiwany na podstawie listu gończego za udział w pobiciu oraz rozbój. Ma do odbycia karę 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Po zatrzymaniu został przekazany do dyspozycji właściwych organów, a następnie trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę. Poszukiwanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości jest jednym z istotnych elementów pracy policjantów pionu kryminalnego. Funkcjonariusze na bieżąco analizują informacje, weryfikują ustalenia i sprawdzają miejsca, w których mogą przebywać osoby poszukiwane. Dla osób, które próbują uniknąć odpowiedzialności karnej, czas nie działa na ich korzyść. Policjanci konsekwentnie docierają do kolejnych poszukiwanych, niezależnie od tego, jak długo pozostają poza zasięgiem organów ścigania.
25: A teraz w naszym magazynie inna sprawa z naszego regionu. O szczegółach mówi Małgorzata Spychała Szuszczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
9: Funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego przeprowadzili skoordynowane działania w Koninie, Jarocinie oraz Golinie. Przeszukali wytypowane lokale użytkowe, mieszkania oraz garaże. W wyniku tych czynności przejęto łącznie ponad 200 tysięcy sztuk papierosów, w tym 67 tysięcy z białoruskimi znakami akcyzy. Zabezpieczono również 85 kg tytoniu do palenia bez znaków akcyzy oraz ponad 9 tysięcy złotych w gotówce. Największą partię nielegalnych wyrobów znaleziono w jednej z nieruchomości w Koninie. Mundurowi ujawnili tam ponad 96 tysięcy sztuk papierosów i 20 kg tytoniu. Szacowane uszczuplenia wyniosły blisko 400 tysięcy złotych. Papierosy i tytoń z nielegalnego obrotu pozostaje poza kontrolowanym systemem produkcji i dystrybucji. Kupując, konsument nie ma pewności co do ich pochodzenia, składu ani warunków produkcji i przechowywania. Obrót wyrobami akcyzowymi z nielegalnego źródła może również skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową. Dotyczy to zarówno nabywania, przechowywania, przewożenia czy pomocy w zbyciu lub ukryciu. Odpowiedzialność może ponieść również osoba, która podejmuje działania zmierzające do zakupu nielegalnych wyrobów, jeżeli okoliczności wskazują, że może mieć świadomość ich nielegalnego pochodzenia.
25: Przypomnę, funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu przejęli ponad 200 tysięcy sztuk papierosów i 85 kg tytoniu. A my zupełnie zmieniamy temat. W Poznaniu ruszyła coroczna akcja liście. O szczegółach mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
10: Akcja jest skierowana do właścicieli, administratorów, zarządców nieruchomości, których posesje graniczą bezpośrednio z miejskimi chodnikami. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku nakłada bowiem na takich właścicieli konieczność dbania o miejskie chodniki, które bezpośrednio graniczą z ich nieruchomościami. Od kilku lat Zarząd Dróg Miejskich pod koniec września i aż do końca danego roku rozdaje właścicielom worki, do których mogą wkładać liście zebrane z chodników. Ta akcja jest całkowicie bezpłatna dla mieszkańców. My jako Zarząd Dróg Miejskich przekazujemy worki, a potem odbieramy już pełne worki z liśćmi i je utylizujemy. Jeżeli mieszkańcy chcą wziąć udział w naszej akcji, muszą się do nas zgłosić i złożyć zamówienie na dostarczenie pustych worków. Można takie zamówienie złożyć telefonicznie lub mailowo, podając nazwę ulicy oraz numer posesji, gdzie ma nastąpić dostawa. Zgłoszenia telefoniczne odbywają się przez miejską infolinię Poznań Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 20.00, a zgłoszenia mailowe na adres liście@zdm.poznan.pl. Worki w liczbie oczywiście adekwatnej do przydrożnego drzewostanu będą dostarczane do mieszkańców bezpośrednio pod wskazane adresy. W przypadku wykorzystania dostarczonych worków należy do nas się ponownie zgłosić i złożyć kolejne zamówienie. Odbiór pełnych worków odbywa się zgodnie z harmonogramem. Ten harmonogram jest zamieszczony na naszej stronie internetowej. Zapełnione liśćmi worki należy magazynować na terenach ogólnodostępnych, na poboczu bądź na części chodnika po stronie posesji. Prosimy, aby do worków nie trafiały inne odpady, a także liście zebrane z terenu samej nieruchomości, na przykład z ogrodu, bo takie odpady, takie worki nie będą przez nas odbierane.
25: Akcja już ruszyła i potrwa do końca roku. Kolejny temat w programie. Budowa nowego gratowiska przy ulicy Lutyckiej w Poznaniu nabiera tempa. Po zakończeniu robót ziemnych i wykonaniu fundamentów rozpoczęły się montaże konstrukcji stalowych, które wyznaczają kolejny ważny etap budowy. W najbliższych miesiącach prowadzone będą dalsze prace związane z wykonaniem obiektów, instalacji oraz zagospodarowaniem terenu. Planowane zakończenie robót to 2027 rok. A kto nie wie, wyjaśnię. Gratowiska to miejsca, w których mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać odpady problemowe, takie jak zużyte baterie, opony, meble, chemikalia, oleje, sprzęt elektroniczny oraz wiele innych rzeczy, które nie powinny trafić do zwykłych pojemników na śmieci. Ich właściwa segregacja ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska i zwiększania poziomu recyklingu. Kolejny temat w naszym magazynie. Zaprezentowano medal, który biegaczki i biegacze otrzymają 4 października na mecie 25 Poznań Maratonu imienia Macieja Frankiewicza. Tegoroczny krążek upamiętnia 70. rocznicę poznańskiego czerwca 1956 roku, a my tymczasem pozostajemy w temacie biegania. Jak się okazuje, jesień to również doskonała okazja, by tutaj biegać po Poznaniu.
11: No oczywiście. Jak tylko temperatura nieco się obniża, to wszystkich zachęcam do tego, żeby podnieść temperaturę ciała, na przykład bieganiem. Adrian Szałek, na co dzień biegam po Poznaniu. Można pobiegać w wielu miejscach. Ja, mieszkając na północy Poznania, korzystam z okolic nadwarciańskich, ale nie tylko. Lubię sobie pojechać nad Jezioro Strzeszyńskie, nad Jezioro Kierskie, pobiegać samemu, z żoną, ze znajomymi. Możecie Państwo na pewno prześledzić sobie różnego rodzaju grupy w mediach społecznościowych, zapisać się do wspólnego biegania. To jest zawsze przyjemniejsze i chyba łatwiejsze i bardziej motywujące. Bieganie jesienne niczym nie różni się tak naprawdę od biegania wiosennego, od biegania letniego. Może nieco się różni od biegania zimowego, bo bieganie zimowe jest jednak trudne, bo w temperaturach ujemnych trudno się biega, trudno się oddycha. Natomiast wiosna, lato, jesień to są bardzo dobre pory roku do biegania. Jesień, myślę, i wiosna są nawet lepsze niż lato, bo nie jest tak gorąco. Zakładamy buty, długie spodnie, jakąś koszulkę, krótki rękaw czy dłuższy, czapeczkę, okulary i biegamy.
25: A co byś chciał powiedzieć tym, którzy chcą zacząć przygodę z bieganiem?
11: Wszyscy biegamy. Biegniemy przez całe życie, szybciutko, więc dlaczego mamy nie biegać po prostu sobie po pracy, przed pracą czy w przerwie pracy? Brak chęci do biegania kojarzy mi się z lenistwem, ale jeżeli ktoś by chciał zacząć biegać, to sugeruję kupić proste buty do biegania, założyć dres, koszulkę zwykłą i pójść po prostu pobiegać. Zrobić pierwsze kilometr, 2 kilometry, 3 kilometry, powolutku. Można to przemieszać z marszem, z marszobiegiem. Od tego bym zaczynał.
25: Powiedzieliśmy sporo o jesieni, ale powiedzmy o tej zimie, bo zima to już taki trochę ekstremalny czas na to, by biegać.
11: To jest ekstremalny czas do biegania. To jest dla wielu osób trudny okres do tego, żeby w ogóle wyjść z domu, wystawić nos poza swoje cztery gorące czy tam ciepłe ściany własnego mieszkania. Natomiast jeżeli ktoś zacznie bieganie jesienią i się w to wkręci, to jest duża szansa, że będzie chciał to kontynuować zimą. A wtedy oczywiście trzeba zadbać o to, żeby odpowiednio się ubrać, żeby się nie przeziębić, żeby nie przemarznąć, ale jak najbardziej można to zrobić. Sam to praktykowałem. Nawet zdarzało mi się wstawać wcześniej rano, przed pracą, o godzinie 5, wyjść, pobiegać, ubrany szczelnie. Także zachęcam wszystkich do biegania o każdej porze dnia i w każdych warunkach.
25: Masz za sobą też tutaj starty nie tylko w Poznaniu?
11: Lubię uczestniczyć w biegach masowych, bo one mają coś takiego w sobie, czego nie mają biegi w pojedynkę lub nawet we dwójkę, jak się biega, lub w mniejszych grupach. Jest to pewnego rodzaju energia, jakaś atmosfera danego wydarzenia, która nakręca nas do tego, żeby właściwie bardziej przeżywamy to jako jakieś wydarzenie niż jakby sam bieg. Mam kilka takich wydarzeń za sobą, kilka przebiegniętych półmaratonów czy dłuższych biegów. Lubię pobiec sobie w Wingsie, lubię sobie pobiec w półmaratonie poznańskim, półmaratony w innych miastach organizowanych, czy też w różnego rodzaju biegach charytatywnych, bo tam się pojawia dodatkowa kwestia pomagania.
25: Poznaniacy kochają biegać, popularnością cieszy się Jezioro Maltańskie, ale też okolice Cytadeli, a także Rusałka. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania. Ruszył nabór do konkursu Poznańskiego Wolontariusza Roku. To wyjątkowa okazja, by podziękować osobom, które swoją energię, czas i zaangażowanie poświęcają dla innych. Kandydatury można zgłaszać do 11 października. Szczegóły znajdziecie na stronie poznań.pl.
12: Muzea w Poznaniu.
13: Znajdujemy się w sali wystaw Muzeum Sztuk Użytkowych na wystawie Anny Krzymańskiej Medale i Plakiety. Witold Garbaczewski, Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Poznaniu. W pierwszej sali pokazujemy plakiety właśnie Anny Krzymańskiej, natomiast w drugiej sali pokazujemy medale i dodatkowo wzbogaciliśmy ekspozycję o tak zwane małe rzeźby, które są również charakterystyczne dla tej artystki, oraz o projekty rysunkowe jej medali, które prawdopodobnie zostały zrealizowane.
25: A tak przy okazji muszę zapytać też o jedną ważną rzeźbę, która znajduje się w Poznaniu, tak naprawdę niedaleko dworca w tamtejszym parku.
13: Tak. Tak, zgadza się. To jest PAF. To jest taka rzeźba, która jest powszechnie kojarzona z Anną Krzymańską i chyba ważna w jej karierze, ponieważ dostała taką właśnie pierwszą znaczącą nagrodę za tą rzeźbę. Dlatego zdecydowaliśmy się pokazać ją również na tej wystawie, co prawda nie w oryginale, bo trudno byłoby ją, prawda, przenosić z parku, ale na dużym fotogramie będzie można zobaczyć, jak wyglądała.
25: Przypomnę, że jesteśmy w tej pierwszej sali i tutaj...
13: Tutaj pokazujemy plakiety Anny Krzymańskiej, zarówno odlane w brązie, jak i modele gipsowe. Modele gipsowe służyły właśnie do późniejszych odlewów w brązie. Niektóre modele gipsowe są znane tylko właśnie jako modele. Nie znamy ich odlewów w brązie, co świadczy o tym, że są to obiekty bardzo rzadkie. Generalnie wszystkich prac na wystawie jest blisko 270. Tu jest około 1/3 tych prac, natomiast w drugiej sali są pozostałe.
25: To sobie przechodzimy dalej do następnej sali, a w następnej sali...
13: W następnej sali mamy medale Anny Krzymańskiej, jak również właśnie modele gipsowe, które służyły do odlewów medali.
25: Tutaj też na ścianie widzimy wspomnianą rzeźbę, tak?
13: Tutaj na ścianie jest właśnie ta rzeźba PAF. Tak jak mówiłem, jest ona powszechnie kojarzona z Anną Krzymańską, dlatego no nie wyobrażam sobie, żeby nie zaistniała ona na tej wystawie właśnie chociażby w formie fotografii. A oprócz tej rzeźby mamy 5 bardzo interesujących tak zwanych małych rzeźb, które Krzymańska tworzyła praktycznie od początku swojej drogi twórczej. To był jeden z jej ulubionych kierunków artystycznych, którym była wierna praktycznie aż do końca swojej działalności artystycznej. Są to bardzo interesujące rzeczy właśnie, które wypożyczyliśmy z Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum naszego muzeum i które bardzo dobrze, tak mi się wydaje, współgrają stylowo z pokazywanymi tutaj medalami i plakietami.
25: Przypomnijmy, gdzie dokładnie można zobaczyć tę wystawę.
13: Wystawę można zobaczyć w Muzeum Sztuk Użytkowych, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu na Górze Przemysła.
25: I właśnie znajdujemy się w tym muzeum. Moją uwagę przykuła ta rzeźba.
13: To jest rzeźba, która się nazywa, która ma tytuł Fotelu. W fotelu przedstawia postać w takim stylizowanym fotelu, krótko mówiąc, jak wskazywałby na to tytuł. Tutaj widzimy, właśnie tak jak wspominałem, medale Anny Krzymańskiej. Anna Krzymańska, jeśli chodzi o tematykę swoich prac, była bardzo, bardzo różnorodna i tematyka to przede wszystkim takie medale, które upamiętniają różnego rodzaju jubileusze czy wydarzenia związane z Wielkopolską, czyli mają wartość kronikarską. Bardzo wiele medali poświęconych jest tematyce ogólnie związanej z wojskiem. Zresztą te medale były zamawiane zarówno przez właśnie zleceniodawców z tym wojskiem związanych, przez środowiska na przykład weteranów wojennych. Są również medale, które wykonywała swojej własnej artystycznej potrzeby, takie stricte artystyczne medale i to są medale najciekawsze, bo tutaj najlepiej jakby uwidacznia się jej styl, to po pierwsze, a po drugie są to medale niezwykle rzadkie, wykonywane najczęściej powiedzmy do 5-6 egzemplarzy. Dzisiaj spotykane niezwykle rzadko w zbiorach na rynku, nie pokazują się praktycznie zupełnie. Myśmy je pozyskali właśnie od rodziny Anny Krzymańskiej.
25: A wystawę w Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu będzie można oglądać do 10 stycznia.
21: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
22: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
23: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
22: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
21: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: na ulicach Poznania o tej porze się rozkręca i już kierowcy odczujecie większy tłok. Oczywiście w centrum uwaga na Głogowskiej, Lutyckiej, Królowej Jadwigi, a także w rejonie Alei Niepodległości, gdzie trwa modernizacja sygnalizacji świetlnej. Tutaj trzeba być wyjątkowo ostrożnym.
1: Poznajcie się. Ten dzień, który tak szybko się zaczyna, to czwartek, 24 września dzisiaj. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Jest już w 6:30. Waldek Derłak, siemanko, dzień dobry, hej.

Eli Alks i Breaking Dishes w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Dzisiaj od rana w czwartek. No jak tam ten czwartek się wam zaczął? To jest dobry moment, żeby zadzwonić do Melo, zgarnąć Melo Merch. No i do tego trzy szoty, które już przygotowane dla was. Czeka torba Meloradia, możecie ją mieć na sezon jesienny. Idealnie pasuje. Czekam na was. 321-321-777. Dzwoncie już teraz. Pochwalcie się, że już wstaliście. To w końcu jakiś gruntowny sukces już jest na waszym koncie. 321-321-777. Trzy poranne szoty czekają na was do zgarnięcia torba Meloradia. Kto będzie dzisiaj naprawdę szybki? Czekamy. Dzwoncie już teraz. Miasta mroku.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. To Sylwa Bumpy on tonight. A to jest Grzesiek. Cześć Grzesiek.
1: Witam wszystkich serdecznie.
0: Cześć, siemaneczko. Grzesiek teraz już w pracy, czy dopiero w drodze do pracy? Grzesiek, przycisz trochę radio. Ja rozumiem, że chcesz być gwiazdą, ale będzie ci mocno mylić, jak będziesz słyszał siebie dwa razy.
1: No już przyciszyłem.
0: Zrobione. Słuchaj, co tam fajnego u ciebie oprócz pracy, co?
1: No właśnie, jestem w pracy, pracuję jako kierowca samochodu osobowego.
0: Dobra, a po pracy to coś robisz fajnego?
1: Dzisiaj po pracy mam spotkanie ze znajomymi, z którymi już miesiąc temu się umówiłem.
0: Aha, dobra, brzmi nieźle, chociaż tak bardzo poważnie. Słuchaj, to żeby cię dobrze przygotować do tego spotkania i lekko rozluźnić, uwaga, ty nasza gwiazdo jedna, z samego rana mamy dla ciebie...
2: Trzy szoty w Melo.
0: Grzesiek, trzy szybkie pytania. Ser z dziurkami czy bez dziurek?
1: Z dziurkami.
0: Długie czy krótkie rzęsy?
1: Długie.
0: Okej. Okay. Morsowanie, tak czy nie?
1: Tak.
0: Grzesiek, trzy szybkie pytania. Ser z dziurkami czy bez dziurek?
1: Z dziurkami.
0: Długie czy krótkie rzęsy?
1: Długie.
0: Okej. Okay. Morsowanie, tak czy nie?
1: Tak.
0: Tak, próbowałeś?

0: Całkiem nieźle się nam ten czwartek rozkręca. Surreal Stumbling In, blisko, coraz bliżej też i weekendu jesteśmy, a jeszcze bliżej siódmej, a to znaczy, że blisko jest Marcin, a Marcin ma newsy.
1: Powiedz mi, ile byłbyś w stanie wydać na kubek z muminkami?
0: Pewnie mniej niż ty.
1: Być może.
2: Już o siódmej zagramy.
0: Bibi Rexha i Faithless Melo. A ile dzisiaj na termometrach zobaczymy? O tym w prognozie pogody niedługo, za 6-7.
2: Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty? Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
10: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
11: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
12: Auto Compol. Serwis Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
13: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/Eneo Pewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
14: Skąd do

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
2: A w Brikomanie sprawdzałeś?
1: No nie, ale...
2: Ale co?
1: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
2: A to zobacz, ten.
1: No rzeczywiście.
3: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
5: No tak.
4: A teraz jedziemy do Faktory.
5: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
6: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Poznań.

0: Mów, cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
2: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Ptasia Wita przy Lasku Marcelińskim.
3: 11 stopni na poznańskich termometrach. Taka temperatura wita nas o poranku. A dzisiaj w prognozie pogody niestety przewaga szarych chmur i opady deszczu. Parasol może się naprawdę przydać. Jeżeli chodzi o słońce, to ono na chwilę może się pojawić, ale tylko przelotnie, prognozują synoptycy. Ubierzcie się więc ciepło i koniecznie weźcie parasol.
2: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Królowej Jadwigi 51.
4: Jest już prawie siódma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
5: Powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy. Takimi słowami w ONZ Radosław Sikorski zwrócił się do Siergieja Ławrowa. Polski szef dyplomacji oskarżył Rosję o eskalację wojny, atakowanie ludności cywilnej oraz przeprowadzanie cyberataków i akcji sabotażowych w Europie. Tymczasem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa znów ostrzega mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z atakami Rosji na Ukrainę. Wojsko monitoruje przestrzeń powietrzną. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fałszywymi pośrednikami. Naciągacze oferują płatną pomoc w załatwieniu sprawy, mówi Małgorzata Korba z ZUS-u.
6: Nagabywali w internecie, na grupach w mediach społecznościowych. Teraz wysyłają listy.
5: Wsparcie w wypełnieniu wniosku o świadczenie można uzyskać bezpłatnie w ZUS-ie. Kubek z muminkiem sprzedany na aukcji w Finlandii za 46 tysięcy euro. To bardzo rzadki na rynku okaz.
7: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: A wy już dzisiaj piliście swoją ulubioną kawę ze swojego ulubionego kubka? To jak nie, to jest idealny moment. Siódma na zegarach, mamy dla was czwartek i dużo energetycznej muzy. I gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Derłak, siemano, hej!

0: Florida i Sia, Wild Ones w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, mamy już 13 minut po godzinie 7. Mamy czwartek, jak tam? Podoba się wam?
1: No, powiedzmy.
0: Ależ entuzjazm. Słuchajcie, liczymy na wasz entuzjazm i na wasze mega pomysły, bo mamy taki pomysł. Czego nie chcielibyście usłyszeć od kelnera? Czekamy na głosówki. Czego nie chcielibyście usłyszeć od kelnera? Jakie macie pomysły? Wbijajcie szybko na meloradio.pl. Można z telefonu, tak najprościej, tam na dole słuchawka. Wciskacie i wysyłacie głosówkę. A my mamy fajny merch w zamian. Czego nie chcielibyście usłyszeć od kelnera?

0: Calvin Harris i John Newman i Blame w Melo Radio. Podkręcamy tempo, mamy czwartek, mamy 19 minut po godzinie 7 i mamy pytanie do was. Czego nie chcielibyście usłyszeć od kelnera, który na przykład właśnie przynosi wam jedzenie? Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. I kilka propozycji na początek. Pan to chyba nie tutejszy, co? Smacznego! Dawno tego nikomu nie mówiłem. Albo kucharz życzy dużo zdrowia. Czekamy na wasze propozycje. Propozycje, słuchajcie, a w Korei Południowej, no co jest dzisiaj u mnie? Jeszcze raz. Jest taka propozycja w Korei Południowej. Pewna firma płaci swoim pracownikom za to, żeby się ruszali. Jedna z firm stworzyła taki system, który ma zachęcać ich pracowników do fizycznej aktywności. No, proste to jest. Punkty się zdobywa za to, że człowiek się tam w firmie, wiecie, rusza albo od czasu do czasu poćwiczy. Te punkty później można zamienić na kasę. Fajnie, kto by tam się nie chciał w firmie trochę pokręcić, to i tam i zrobić dobre wrażenie, nie?
1: To Waldek, robimy teraz biegi z przeszkodami przez całą firmę.
0: No, u niektórych to dzisiaj przeszkody od samego rana. Słuchajcie, a ja to mam wrażenie, że w niektórych firmach u nas to z kolei wprowadzili jakiś konkurs na dobre chowanie się przez cały dzień.

0: Music Sounds i Fast Boy w Meloradiu. Podkręcamy tempo. No i wiadomo, że w różnych sytuacjach różne rzeczy się słyszy, a dzisiaj to pytamy was, czego byście nie chcieli usłyszeć od kelnera w restauracji, od kelnera, który na przykład właśnie przynosi wam jedzenie. Propozycji sporo od was, czekamy na wasze głosówki, nagrywajcie na meloradio.pl, najlepiej wbijać się z telefonu, tak najwygodniej tam na dole słuchawka. Wystarczy, że wciśniecie, nagracie i wyślecie, a później możecie usłyszeć się w Melo. No to czekamy na meloradio.pl.
1: Przy płaceniu na pierwszej randce, że wskoczyła odmowa.
0: No tak, no ale wiadomo, no, to pierwsza randka, no. No mogą różne rzeczy się zdarzyć. A twoje propos?
2: Przepraszam, kucharz właśnie pyta, czy ktoś z państwa umie gotować.
0: Dobre, czekamy na głosówki na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
8: Jestem w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na toyota-komorniki.pl lub odwiedź Toyota Komorniki Poznań przy ulicy Platynowej 2 w Komornikach.
9: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Mamy XXI wiek. Technologie, AI. A 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
16: No tak.
15: A teraz jedziemy do Faktury.
16: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
17: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Poznań.
18: Wszystko, czego dziś chcę,
19: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi, tylko złoty 99, kupując 3.
20: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
21: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%.
22: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
23: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
24: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeiser 1+1 gratis.
25: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbeiser 100 gramów 1+1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
24: Spotkajmy się w Biedrze.
26: Po reklamie.
27: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

0: David Guetta, Kelly Rowland w Melo. Podkręcamy tempo i pytamy, czego nie powinien powiedzieć kelner, przynosząc jedzenie, czego nie chcielibyście od niego usłyszeć w takiej sytuacji. Wasza propozycja podoba mi się bardzo. Odważny wybór. Albo niech pan najpierw zatka nos. Albo jest pan pewien? Albo to tak od razu podpowiem, tam jest toaleta. No albo założyłem się z kolegą, że pan tego nie zje. No dobra, albo...
1: Będzie pani to jeszcze jadła?
0: Dobre.
2: Ta zupka to nam się rozlała w zeszłym tygodniu, ale była już tyle razy odgrzewana, że na pewno nie ma w niej żadnych bakterii. Smacznego.
0: Ale tłumaczenie przekonywujące. A twoje propo?
3: Szanowni państwo, dzisiaj jest specjalne wydarzenie, ponieważ na żywo będzie grać Zenon Martyniuk.
0: Dobre, dobre. Oj, uwaga.
4: Zauważył pan to coś na talerzu przed czy po ugryzieniu?
5: Czego nie chcę usłyszeć od kelnera?
0: No.
5: Podać słomkę, czy wyciągnie pan sobie z butów?

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Idealnie wchodzi ten czwartek, to Robin Schulz, Take It Slow i najlepszy drop nowych hitów, jaki mamy dla was. Idealnie newsy za chwilę wejdą.
1: Wrzesień i rekordowo dużo deszczu, gdzie? O tym za chwilę.
0: Sprawdźcie w Meloradio teraz już za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy.
0: To Biramia w Meloradio. A dzisiaj będzie chłodno czy chłodniej? O tym w prognozie pogody już za chwilę.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Muzyka i głos.

0: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Poznań, ulica Szarych Szeregów 42B. Zapraszamy.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
11: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
10: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
11: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
10: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
11: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
12: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
16: Słuchaj, Marian.
17: No?
16: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
17: Aha.
16: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
17: Ta.
16: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
17: No i co, Barbara, i co?
16: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
17: Ta Mariolka to jest naprawdę...
18: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
19: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
20: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
19: Polecam Michel Moron.
20: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
21: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
22: Po reklamie.
0: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Trafik.
8: Dużo uważności przyda się teraz na Alei Niepodległości, gdzie trwają utrudnienia związane z modernizacją sygnalizacji świetlnej. Ruch pojazdów sterowany jest ręcznie, warto w tym miejscu zachować szczególną ostrożność. Takie utrudnienia potrwają do 28 września.
22: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
8: Szary, deszczowy, nieprzyjemny poranek. Taka właśnie aura czeka nas o tej porze w Poznaniu. Na termometrach bez zmian wciąż zobaczymy około 11 stopni, ale temperatura odczuwalna może być o kilka stopni niższa. Choć dziś w prognozie pojawiają się szare chmury, to słońce na moment może się pojawić, ale tylko na chwilę.
22: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Ptasia Wita przy Lasku Marcelińskim.
23: Jest już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
24: Chuligański wybryk czy dywersja? Służby sprawdzają, kto i dlaczego położył betonowe przeszkody na torach Wiedlance niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Najechały na nie dwa pociągi towarowe. Maszynistom nic się nie stało, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
25: Policja zabezpieczyła wszystkie możliwe ślady. Włączyli się tu też funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
24: Wstępne ustalenia wskazują, że betonowe bloki pochodziły z pobliskiej budowy. Matka oskarżonego o zabójstwo Mai z Mławy z zarzutami odpowie za naruszenie nietykalności i znieważenie policjanta. Po przesłuchaniu 47-letnia Katarzyna G. została zwolniona. Rio de Janeiro w Brazylii ma rekordowo deszczowy wrzesień. Średnia opadów od początku miesiąca wyniosła już 163,2 mm. To najwięcej w historii pomiarów. Rusza piąta edycja Piłkarskiej Ligi Narodów w Amsterdamie. Holandia podejmie Niemcy.
23: A my ruszamy z kolejną porcją energetycznej muzy dla Was z samego rana. No i niedługo ruszymy też z naszą zabawą. Ostatnie słowo, bądźcie blisko Melo. Podkręcamy tempo, inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, hej!

0: Tayo Cruz i Ludacris w Melo. Break your heart. Podkręcamy tempo. Jest 11 minut po godzinie 8. A wy wiecie, co powinniście robić o tej porze, no nie? Dzwońcie do Melo jak najszybciej.
1: 321-321-777. Smartfony w dłoń. Telefony stacjonarne w dłoń, jeżeli w ogóle jeszcze takie macie. 321-321-777.
0: Ja tam bym dzwonił w takim razie. Jak najszybciej. Dwie osoby mają szansę. Czekamy na was. Za chwilę startujemy z zabawą Ostatnie Słowo. Do zgarnięcia fajny merch od Melo, więc... Nie czekajcie, tylko dzwońcie szybko. 321-321-777.

0: Galanty z No Money w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, a to już 17 minut po 8. Zaczynamy.
1: Ostatnie słowo.
0: Razem z nami jest Aleksandra. Cześć, Ola. Ola, Ola, słyszymy się? Olu, dzień dobry, halo. No nie mówcie mi takich rzeczy. Ola, byłaś przed chwilą, słyszymy się?
2: Tak, już się słyszymy.
3: Halo, halo.
0: Ola, nie rób nam takich rzeczy. To jest Ola, Ola, która teraz się relaksuje, a później będzie jechać do pracy, a Mariusz to jedzie do pracy, bo jest kierownikiem. Cześć, Mariusz.
4: Witam, cześć.
0: Cześć, kierowniku. No dobrze, to słuchajcie teraz uważnie. Zasady są takie. Za chwilę podam wam kategorię, z której musicie mówić słowa. Słowa mówicie po jednym. Podajecie na zmianę. Jedno słowo Aleksandra. Ola zacznie, bo jej imię jest na A. Jedno Mariusz. I znów. Jedno Aleksandra i jedno Mariusz. Kto powie więcej słów, wygrywa skiety. Kto mniej, melotorbę. Na wszystko jest 20 sekund. Jeszcze raz powtarzam. Po jednym słowie zaczyna Aleksandra. Jedno słowo Aleksandra, potem Mariusz. Jedno Ola, potem Mariusz. Czy wszystko jasne? No to uwaga, w takim razie kategoria instrumenty muzyczne. Instrumenty muzyczne, czas start.
2: Perkusja.
4: Gitara.
0: Ola, szybciej.
4: Gitara.
2: Cymbałki.
0: Mariusz.
4: Cymbałki.
0: Jak cymbałki? Powtórka nie liczy się. Ola. Koniec. Koniec czasu. Słuchajcie, to trzecie to już tak trochę nie za bardzo, bo trochę po czasie, ale Ola 2 punkty, Mariusz 1. Słuchajcie, no jest tak duży wybór, naprawdę. Trąbka, gitara, perkusja, flet, skrzypce, fortepian. Co tam jeszcze można by było? Gitara, mówiłem? Chyba mówiłem. Mandolina. O, ale mi przyszło do głowy teraz.
5: No,
0: no
5: popatrz,
0: dobra.
5: Jaki muzykalny.
0: Ola, grasz na jakimś instrumencie?
2: Nie gram, na nerwach jedynie.
0: Okej, okay, ja też lubię. Mariusz, kierowniku, a ty?
3: Też nie gram.
0: Też nie grasz. To wybierz sobie jakiś, może czas zacząć potrenować troszeczkę. Dla was mamy oczywiście Melo Merch. Ola, dla ciebie skiety, a Mariuszowi wysyłamy Melotorbę. Dzięki.

0: Josh Baker w Melo Radio i My Place. A my od rana podkręcamy tak tempo, żebyście dotarli do tych miejsc, w których już powinniście być o tej porze, bo przecież to już prawie w pół do dziewiątej. Niektórzy biorą się za coś mega ważnego właśnie o tej porze. Trzymamy kciuki. Marshmello i Ellie Goulding za chwilę w Melo.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Co?
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Jaja ściółkowe o jajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka. Po reklamie.
8: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4

0: Rain in Ibiza, takie rzeczy też się zdarzają. Felix Jan w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, a u nas to się zdarza i to codziennie, że ktoś zgarnia szybką kasę. Trzeba mieć tylko dobry pomysł, na co wydać te pieniądze. Dobry pomysł, a nawet bardzo dobry, miał Oskar.
1: Sprawa jest prosta, zbieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską.
2: Yeah.
1: I wasze 200 na pewno poratują mnie w zakupie.
3: 200 są twoje!
1: Dziękuję bardzo.
0: Oskar już ma, teraz wasza kolej. Oskar, graj, podkręcaj tempo, a wy wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie, jaki macie pomysł, na co wydacie te pieniądze. Szybka kasa czeka i dzisiaj znów już niedługo do kogoś trafią 200. This is

0: pokwarzymy takie plany.
1: Bez lipy.
0: Posiedzimy, pokwarzymy takie plany.
1: Bez lipy.
2: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam 3 kroła. Główne danie nie przegryzka w bistro.

0: Halo Radio, już za chwilę będą też newsy i prognoza pogody.
1: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Czyta lektor AI.

0: A już o 9:00 zagramy.
1: Ebony Hearts w

0: 2,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrabka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Z Leroy każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Canal Plus.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: Pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
14: Po reklamie. Trafik.
15: Jeszcze czuć tłok. Niespokojnie może wyglądać przejazd przez Naramowicką, Głogowską czy Dąbrowskiego. Uwaga także na Królowej Jadwigi. W mieście trwa sporo remontów. Nie zapominajcie o tym, jeżeli bardzo się śpieszycie, to omijajcie most Bolesława Chrobrego.
16: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Ptasia Wita przy Lasku Marcelińskim.
15: Zachmurzony Poznań od samego rana. Wystarczy spojrzeć w niebo i niestety nie uśmiechniemy się dzisiaj zbyt szeroko. Wygląda też na to, że tych chmur będzie dziś naprawdę sporo. A do nich dołączają jeszcze te deszczowe. Padać ma przez większość dnia, więc parasole, płaszcze przeciwdeszczowe w ruch. Pamiętajcie o tym wychodząc z domu.
16: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Królowej Jadwigi 51.
17: Już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
18: Z 8 do 7 zmniejszyła się liczba kandydatów na prezydenta Krakowa. Decyzję o rezygnacji ze startu ogłosił bezpartyjny radny Jan Hoffman. Poparł innego kandydata bezpartyjnego Łukasza Gibałę.
19: Mamy kandydatów partyjnych, kłócą się, ale ich dialog dotyczy warszawskich sporów.
18: Mówił Hoffman. Nieoficjalnie mówi się też, że Jan Hoffman w zamian za poparcie miałby zostać wiceprezydentem Krakowa. Koncern farmaceutyczny GSK chce zwolnić część załogi w Poznaniu. To nawet ponad 500 osób, wszyscy są pracownikami IT. Takie informacje podał serwis e-poznań.pl. Norwegia chce zbudować własny system precyzyjnego obliczania czasu, to na użytek sieci komórkowych, płatności i innych kluczowych usług. A Słowenia będzie rywalem Polaków w ćwierćfinale Mistrzostw Europy Siatkarzy. Wygrała w Turynie z Belgią 3-1.
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
20: Wiem, że jesteście dzisiaj od samego rana bardzo precyzyjni w tym, co robicie, więc żeby nic z wam nie uciekło i żebyście ze wszystkim zdążyli, my podkręcamy tempo i gramy energetyczną muzę. Waldek Darłak, cześć, dzień dobry, hej. Teraz Ebony Heart, jest już 9:00.

0: Alma i Martin Solveig, All Stars w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, mamy już czwartek i mamy już 12 minut po dziewiątej. No i dzisiaj też mamy dzień stylistów rzęs. Słuchajcie, wy dzisiaj wiemy, że od rana wystylizowani, a my do was mrugamy od rana. I Światowy Dzień Morza też. A jakby tak się wybrać gdzieś na jakieś ciepłe morze, nie byłoby źle. Słuchajcie, no, nie trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby mieć klasę z kolei.
1: Serio?
0: Ale jest kilka rzeczy, które ludzie z klasą mają w domu. I za chwilę o tym, co to takiego. Sprawdzicie, czy też to macie.

0: Dobra, idziemy. Bambi jak Leosia w Bela. Dobra, uwaga, teraz będzie trochę rymowany na początek. Spece od robienia dobrego wrażenia. Słuchajcie, podpowiadają, że jak chcecie zrobić dobre wrażenie na gościach swoich, to jest kilka rzeczy, które musicie mieć na chacie. Koniecznie. To jest takie, to są takie rzeczy, które robią różnicę i podobno ludzie z klasą to mają w domu.
1: No ale co?
0: I teraz uwaga właśnie, bo to nie są takie proste rzeczy, nie? No. Na przykład ludzie z klasą w domu to mają wazon na kwiaty.
1: Mam.
0: Bardzo dobrze, tak, sprawdzamy dalej. Serwetki mają ludzie z klasą, no?
1: No są w szafce, no.
0: Teraz uwaga, bo ciężka akcja wjeżdża, deskę do krojenia też mają.
1: No mam.
0: No i przynajmniej jedną książkę.
1: O, mam dużo.
0: No? Tyle klasy w tobie, nie? Kto by się spodziewał?
1: A ta piąta rzecz?

0: My Oh My, Criss Cross Amsterdam w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i to już 26 minut po godzinie 9, a za chwilę w Melo o tym, jak młodzi ludzie chcą, żeby szef do nich mówił. A wcześniej Ella Henderson w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Autopromocja.
3: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
4: Zabrali nam lato, proszę pana.
3: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
9: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
8: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
15: Auto Compol. Serwis Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
16: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
17: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
18: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
19: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
20: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
21: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
22: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
21: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
23: Skoda.
24: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
25: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
26: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
27: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
26: Mhm, dokładkę rabatu.
25: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
28: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca.
0: Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
23: Po reklamie.

0: Sigala. I Sweet Loving w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Za 18 minut będzie godzina 10. Słuchajcie, okazuje się, że młodzi ludzie chcą, żeby szef mówił do nich jak do AI. Przepytano ponad 11 tysięcy młodych osób z różnych części świata, no i ponad połowa z nich wyraźnie zaznaczała, że od swojego szefa chce bardzo konkretnych instrukcji w pracy, co i jak ma być zrobione. No ale jednocześnie, jeśli młodzi pracownicy zauważają, że ich szef sam korzysta ze sztucznej inteligencji, to szczerze przyznają, że mniej mu ufają i nie uznają za profesjonalistę i fachowca.
1: Będę złośliwy, bo jeżeli szef korzysta z tych młodych pracowników, to i tak pośrednio korzysta ze sztucznej inteligencji.
0: Czyli generalnie młodzi chcą kompetentnego szefa, ale takiego, że bez AI. Ej, u niektórych to może być trochę ciężkie.

0: Prima Donna, czyli Two Colors w Meloradiu. Taki numer mam dla was na finał dzisiejszego poranka. Najlepszy drop nowych hitów też mamy w Meloradiu, no a to jest jedna z propozycji do 30 Meloradia. Głosujecie oczywiście na meloradio.pl. A w Meloradiu o tej porze to oczywiście jest Adi, którego znacie z Meloradia. Siemanko.
1: Siemanko, tak, jestem Adi. Lubię jeść i lubię...
2: Nie wyglądasz.
1: Nie? Naprawdę?
2: Nie, no.
1: Znaczy trochę schudłem ostatnio, to może faktycznie dlatego, ale... Jeżeli bym mógł, to ja bym chętnie do tego wrócił.
2: Okej.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: Shimza i Fire w Meloradio.
0: A to chyba nie będzie trudne, nie?
1: Żeby wrócić do jedzenia? Znaczy ostatnio, wiecie, jesień, zima idzie, nie? Tak się zastanawiam, czy zapasów, żeby nie zrobić trochę.
2: Można, to ten dobry moment.
0: No. Widać, że przygotowany.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Dużo dobrego.
11: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
12: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
4: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
5: Tiga, ikona światowej elektroniki, twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje Tamę w Poznaniu, a dzień później Oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Meloradio.
6: Szukasz samochodu używanego? Świetnie się składa, bo właśnie trwają dni otwarte samochodów używanych. Odwiedź Toyota Komorniki Poznań, ulica Platynowa 2 oraz Toyota Sady Poznań przy Poznańskiej 10. Wybierz auto używane z gwarancją na rok oraz możliwością przedłużenia do 10 lat. I tylko teraz wyjedź z salonu z pełnym bakiem. A jeśli masz już samochód, zostaw stary w rozliczeniu i zamień go na nowszy. Odwiedź dni otwarte samochodów używanych w Komornikach przy ulicy Platynowej 2 i w Sadach przy Poznańskiej 10.
7: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
9: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
8: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie. Bo Kaufland jest fresh.
10: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49. A filet z piersi polskiego kurczaka, 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
12: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
13: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
12: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
13: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
12: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
14: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
15: GWM. Go with more.
16: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
19: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99 i saszetkę dla psa Bult. 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Bricomarche. Nasze ceny rządzą.
20: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
21: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
20: Wiejskie życie ma smak!
21: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
22: O reklamie. Trafik.
23: Trochę
0: Trochę luźniej zrobiło się w Poznaniu, ale jeszcze przypominamy Wam o trwających pracach. Na przykład naprawa torowiska między rondem Kaponiera a ulicą Dąbrowskiego zakończy się 2 października. A dzień później od strony Mostu Teatralnego ruszy wymiana m.in. zwrotnic.
1: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
0: Trochę przejaśnień pojawiło się na niebie, ale to tylko chwilowe, mówią synoptycy. Dzisiaj na niebie będą królować szare i gęste chmury, a wśród nich mogą się pojawić także te deszczowe, więc parasol głównie w pierwszej połówce dnia może się przydać. Termometry na ten moment wskazują prawie 13 stopni. Oczywiście w drugiej połówce dnia może być odrobinę cieplej.
1: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Ptasia Wita przy Lasku Marcelińskim.
3: To są newsy Meloradia Poznań.
0: Patrycja Strupińska, zapraszam. W Poznaniu ruszyła coroczna akcja Liść. Ma ona pomóc właścicielom, administratorom oraz dozorcom w pozbyciu się liści opadających na miejskie chodniki położone przy posesjach. Tłumaczy Agata Kaniewska z ZDM-u.
23: Od kilku lat Zarząd Dróg Miejskich rozdaje właścicielom worki, do których mogą wkładać liście zebrane z chodników.
0: Akcja potrwa do końca roku. Za to w przyszłym roku ma być gotowe nowe gratowisko przy ulicy Lutyckiej w Poznaniu. Obiekt ma ułatwić mieszkańcom segregację i oddawanie odpadów problemowych. Wykonano już fundamenty, a teraz montowane są stalowe konstrukcje przyszłych obiektów. A jeżeli chodzi o nowe przedsięwzięcia, to w Jerzykowie pod Poznaniem powstaje schron. Będzie on znajdować się pod murawą boiska i pomieści prawie 100 osób. Obiekt ma być także samowystarczalny. W środku znajdują się m.in. agregaty prądotwórcze.
24: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
25: Zakrapiana impreza tematem numer 1 w PZPN-ie, w tle afera nagraniowa. Po spotkaniu z szefem FIFA Giannim Infantino podchmielony prezes związku Cezary Kulesza miał zostać uwieczniony potajemnie przez swojego bliskiego współpracownika. Wojsko wspólnie z policją szukają niezidentyfikowanego obiektu w okolicach Malborka. Nadleciał wczoraj od strony obwodu Królewieckiego. Jest szansa na obniżki cen paliw, chociaż małe. To dzięki optymizmowi na giełdzie po rozmowach negocjatorów z USA i Iranu, mówi analityk Jakub Bogucki.
26: Nie spodziewajmy się spadków o kilkanaście, kilkadziesiąt groszy, bo to nie są aż tak duże zmiany.
25: Zagrożeniem jest zapowiedź Donalda Trumpa o zakazie eksportu amerykańskiego diesla. Na koniec tego wydania jeszcze o tym, że Holandia ogłosiła powrót na Eurowizję. To od przyszłego roku, a Eurowizja będzie w bułgarskim Burgas.
24: Siemanko, mamy czwartek, jest 10:00 punktualnie na zegarach, ja jestem Adi. Trochę mi się nie wyspało, ale o tym pogadamy nieco później. I na początek, kiedy inni gadają, my już gramy. Shimza, Fire Fire.

0: Offenbach i Star Sailor for the floor w Meloradiu i 15 minut po 10. Słuchajcie, z kim nie rozmawiam? Nie wiem, gdzieś tam się spisuje czy cokolwiek, to słyszę tylko jedno.
1: Nie mogę, bo ja chory jestem teraz.
0: No i powiem wam, że chyba dosłownie sezon na
1: przeziębiłem się
0: mamy rozpoczęty i dlatego moje pytanie do was brzmi: jak opisać tę pogodę w trzech słowach? Mam do was prośbę, żebyście nagrali głosówkę, podali mi propozycję w trzech słowach, jak określić tę pogodę. Zróbmy coś szalonego. Im bardziej pokręcone, tym tylko lepiej. Czekam na was na WhatsAppie Meloradia.
2: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
0: A teraz Robin Schulz, Felix Jen i One More Time. Gramy to w Meloradio.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.

0: Griffin, World Away w Meloradio, 27 minut po godzinie 10. Podkręcamy tempo. No i dzisiaj w trzech słowach opisujemy pogodę, bo jest jakaś masakra. WhatsApp Meloradia i grzechu, zima.
1: Jest jesień, z jesienią kojarzą się oczywiście dynie. W Wielkopolsce na dynie mówimy banie, więc określę tą pogodę w trzech słowach. Totalnie do bani. Pozdrawiam, Krzysiek z Jarocina.
0: Pozdrawiam serdecznie. Powiem tak, jutro jest piątek, to jutro może być też niezła bania. Artur, co tam?
2: Jak na razie to pogoda jest podobna zupełnie do niczego.
0: No to prawda, Fryderyk też w zasadzie taki szarawy, by nie powiedzieć antracytowy.
3: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl. Reklama. Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
10: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w czwartek 24 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 26 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
17: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
18: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
19: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
20: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
21: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
20: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
21: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
20: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
22: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
23: GWM. Go with more.
24: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99. I do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieraj Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
25: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
26: A w Brykomanie sprawdzałeś?
25: No nie, ale...
26: Ale co?
25: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
26: A to zobacz ten.
25: No rzeczywiście.
27: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
28: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
29: Lidl. To się opłaca.
30: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: Pitbull, T-Pain i Hey Baby Drop It to the Floor, Melo Radio. Mamy 18 minut do godziny 11. Razem ze mną jest Jula Wasilewska. To jest dziewczyna, która generalnie wszystka wam zaśpiewa. Siemano.
1: Siemanko, cześć Adi. Ale fajnie tutaj mi w Melo Radio, ale czas.
0: Fajowsko, nie?
1: To ale naprawdę jest fajne.
0: To trenduje, by się chciała powiedzieć.
1: Aż by się chciała.
0: Słuchajcie, Jula też pracuje w radiu, ale na razie nie będę mówił nazwy, bo nie wiem, czy mogę, ale nie o to mi chodziło. Słuchaj, dzisiaj ze słuchaczami robimy taką akcję. Opisujemy pogodę w trzech słowach. Opisz mi dzisiejszą pogodę w trzech słowach, dawaj.
1: Ciekawa, niebanalna, twórcza.
0: Bardzo ładnie powiedziane. Myślałem, że raczej będzie coś innego, ale dobra.
1: To jeszcze jedna próba, poczekajcie. No. Nieciekawa, taka raczej pochmurna i taka wrześniowa.
0: Super. Na wasze propozycje czekam na WhatsAppie Meloradia. Hej!

0: Marlon Hofstadt, Soul Story, I Like Melo Radio, 10 minut do 11, a ze mną Marcin Sikora. Siemano.
1: Siemano, już se poprolumowałeś?
0: Trochę tak. Znaczy, ja to tak lubię. Wiesz, a, zawsze spoko. To jakieś zaskoczenie. A co w newsach masz? Też zaskoczysz?
1: A w newsach będzie śnieg znowu, nie, bo no, wiem, że lubisz
2: nie.
1: bardzo, tak?
2: Słuchaj, nie! Umawiamy się, Marcin, od dzisiaj oficjalnie, aż wstałem, no. jest ban na śnieg w tym studiu.
1: A ty se możesz.
3: A już o 11 zagramy.
2: Proszę Państwa, nie ma śniegu, odwołuję śnieg. Odwołuję śnieg muzycznie, bo jeszcze... Znaczy, no nie, no, o 11 punktualnie. Topic, Becky G, Sorry Papi. Ban na śnieg w studiu Meloradia. Nie ma śniegu.
1: Zaraz przyniosę gaśnicę, to zobaczysz.
2: Był taki jeden.
3: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych. wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas, zyskujesz najwięcej.

0: 1100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
2: Hot doga poproszę.
1: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: Plażowy na truskawki albo...

0: O, ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
1: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
2: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
4: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
3: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
4: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
3: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
4: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
5: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
10: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A, MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja, Poznań, Hala 3A, MTP.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Słyszysz? To KOS. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy Parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w Parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
14: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
15: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
16: Po reklamie.

0: Halo Radio Poznań. Pogoda.
1: Pogodowy miks może nas dziś czekać w Poznaniu. Trochę słońca, trochę szarych chmur i nawet trochę tych deszczowych, mówią synoptycy. Termometry wskazują prawie 13 stopni, a na razie ta odczuwalna temperatura jest niewiele niższa. W ciągu dnia spodziewajmy się jeszcze bardzo mocnego wiatru. Niestety to kolejny taki dzień, w którym wiatr może mocniej powiać.
0: To są newsy Meloradia Poznań.
1: Patrycja Strupińska, zapraszam. Dobre informacje płyną z poznańskich Jeżyc. Zakończyła się modernizacja tamtejszego domu tramwajarza. Najważniejszym elementem drugiego etapu był remont sali amarantowej. O szczegółach radna miejska i radna osiedla Jeżyce Justyna Kuberka.
2: Przywrócony jest koloryt, wygląd sprzed 100 lat. Dodatkowym elementem jest winda.
1: Modernizację nadzorował miejski konserwator zabytków. A skoro mowa o pracach, modernizacjach, to w Koninie przedłużają się prace na budowie nowego mostu na Warcie. Niestety oddanie nowego mostu nie zakończy utrudnień na tym odcinku. W przyszłym roku szykują się tam dwie nowe inwestycje. Na koniec, tak jak na początek, również dobra informacja, ale tym razem z Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 200 tysięcy papierosów i 85 kg tytoniu. Akcję przeprowadzono w Koninie, Jarocinie i Golinie. Szacowane straty w podatku akcyzowym to prawie 400 tysięcy złotych.
3: Minuta do 11. Marcin Sikora i Newsy Meloradia.
4: Pożar stacji Starlinków na Mazowszu to prawdopodobnie kolejny element wojny hybrydowej. Tak twierdzi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Do pożaru naziemnej stacji Starlinków doszło wczoraj wieczorem niedaleko Grójca. Trwa ogólnopolska akcja młodzieżowych drużyn pożarniczych. W szkołach są pokazy pierwszej pomocy, rozmowy na temat czujek dymu i czadu, a także o zachowaniach w sytuacjach zagrożenia, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
5: Staramy się pokazać, że to przygotowanie zaczyna się właśnie od naszych domów, od lokalnych społeczności.
4: Akcja w szkołach potrwa do jutra. Z Zakopanego widać dobrze ośnieżone szczyty Tatr. Na szlakach panują trudne warunki. Ewa Pajor zdobyła dwie bramki. To w meczu pierwszej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzyń. Barcelona wygrała z Paris FC 5-2.
3: Czy ja mogę powiedzieć tylko jedno?
6: Polska górą!
7: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Siema, 11 na zegarach, Adi z tej strony, coś naklikałem za dużo i teraz, o, dobra, już działa. Kiedy inni gadają, my już gramy. Na początek topic Becky G i Sorry Papi, czyli mocne uderzenie. No a w tej godzinie jeszcze będę sprawdzał, jak opisujecie pogodę w trzech słowach. Jeżeli też macie ochotę, to zapraszam, WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Jeżeli też tak jak ja ostatnio nie macie czasu na to, by iść na masaż, to ten bas was wymasuje. Ale to nosi. Silva Pumpa, On Tonight w Meloradiu, 15 minut po godzinie 11. Opisujemy dzisiaj na WhatsAppie Meloradia pogodę w trzech słowach. Michał?
1: Pogoda na loda.
0: A nie za zimno?
2: No, trochę odważnie.
0: No, powiem tak. Piotrze?
3: Trzy słowa na dzisiejszą pogodę. Depresja, nerwica, sennica. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam serdecznie. Bardzo ładnie powiedziane. Fryderyk Nietzsche na pewno byłby tym opisem zachwycony. I mamy jeszcze Olę.
4: Jaka jest dzisiaj pogoda w trzech słowach? Taka byle jaka. Pozdrawiam.
0: No, ja to bym powiedział w ten sposób. Tak średnio. Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl. No właśnie, bo my będziemy cały czas sprawdzać, jakie macie na to pomysły. Opisujemy pogodę w trzech słowach. WhatsApp Meloradia, czekamy tam na was i gramy totalnego sztosa. Thank you, not so bad, to Dimitri Vegas. No i Tiesto oczywiście.

0: I Ben i All of My Love w Melo Radio, 26 minut po 11. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, z dobrych wieści to mamy czwartek, jutro jest piąteczek, więc nie ma już co za bardzo odliczać, no bo to, o czym marzyliśmy przez cały tydzień, w końcu jest tak blisko, mając na myśli weekend oczywiście. A w tej godzinie jeszcze, żebyście mieli dużo, dużo siły. Kleo i Łowcy Gwiazd. Będzie fajnie.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja.
3: Bocian! Patrz! Bocian!
4: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
5: Odlatujemy! Odlot!
4: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe Melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
2: Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Poznań, ulica Szarych Szeregów 42B. Zapraszamy.
2: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
8: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
9: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
0: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Już dziś w Lidlu. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2+1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Co sprawdzasz, tato?
16: A przelew z pensją.
15: Tak, co miesiąc?
16: Co miesiąc.
15: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
16: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie.
17: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
18: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
19: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Słyszysz? To kos. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A Ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
0: Po reklamie.
20: Halo Radio Poznań na 96 i 99,4 FM.

Jak to niektórzy mówią, to ciotka Cleo. Łowcy gwiazd. Czasami o takich gwiazd, co z nieba, można sobie pomarzyć. 19 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo. Generalnie warto spełniać marzenia, te duże, te małe, jeżeli akurat, może nie wiem, te mniejsze, no to mamy taką fajną propozycję, taki fajny pomysł, bo w Meloradiu my rozdajemy szybką kasę. 200, a nawet 500 złotych od Melo możecie wydać na co tylko chcecie. Tylko no, trochę musicie o siebie zawalczyć. Ta walka nie będzie ciężka, bo jedyne, co musicie zrobić, to wejść na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No i tam sobie piszecie, na co chcielibyście to wydać, my potem do was oddzwaniamy. No i to w zasadzie tyle. No moim zdaniem to jest turbo proste i sobie z tym poradzicie bez lipy, także róbcie to od razu, bo szkoda czasu.

0: Fast Boy, Music Sounds w Melo Radio. Tak brzmi muzyka i bardzo dobrze, że ona tak brzmi, bo brzmi rewelacyjnie. Marcin Sikora, siemanko!
1: No hejo!
0: Co tam, byczku, u ciebie? Co masz w newsach?
1: Rekord Guinnessa mam, taki dość nietypowy. Zresztą jak wszystkie rekordy Guinnessa.
0: Sztos, okej. Okay. Mamy się czegoś obawiać? Na co powinniśmy być przygotowani?
1: Na prąd.
0: O matko!
2: A już o 12 zagramy!
0: Eli Oaks, Lawina i Reasons w Melo Radio. Może chodziło o rekord Guinnessa w dzwonieniu w sprawie fotowoltaiki?
1: Nie.
0: Aha, no to fajnie. A ta nutka punktualnie o 12.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy.

0: Jakie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate? W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1+1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
5: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
15: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
16: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
17: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
18: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Pogoda.
19: Południe, podobnie jak poranek, może być trochę w kratkę, chociaż z przewagą szarych chmur, tak mówią synoptycy. Przygotujcie się również na opady deszczu, więc tutaj parasol może się przydać, a jeżeli nie lubicie chodzić z parasolem, to może płaszcz przeciwdeszczowy. Na termometrach prawie 15 stopni i tu też mogą być małe zmiany. Bez zmian jest z kolei mocny wiatr i wysokie ciśnienie.
18: To są newsy Meloradia Poznań.
19: Patrycja Strupińska, zapraszam. Pięć poznanianek przez 3 tygodnie pomagało mieszkańcom jednej z najuboższych dzielnic Limy. Wolontariuszki odwiedzały rodziny, pomagały dzieciom i seniorom. Do Peru zabrały też wyjątkowego poznańskiego ambasadora, pluszowego koziołka przekazanego przez Urząd Miasta. Zmieniamy temat. Nowe zielone miejsce na mapie Poznania. To ogród przy ulicy Winiarskiej. Spot jest już otwarty dla mieszkańców. Są alejki, spacerowe pergola, ławki, leżaki i nowe nasadzenia. A skoro mowa o naturze, to w Wielkopolsce panuje prawdziwy wysyp grzybów. A kto ma wątpliwości co do zebranych gatunków, może przyjść po poradę.
20: Ktoś, kto zbierze sobie grzyby, ma w koszyku, nie wie co ma. No więc w związku z tym przychodzi na ulicę Libelta 36 i my przeglądamy wszystko to, co ma w koszyku. Rozdzielamy poszczególne gatunki, no i omawiamy. To jest to, to jest to, to jest to.
19: Z grzyboznawcą z poznańskiego sanepidu Jerzym Rumińskim rozmawiał Bartosz Łukasiewicz.
21: Dosłownie i dokładnie minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
22: Karol Nawrocki ostro o Rosji na sesji ONZ. Prezydent przypomniał, że ten kraj znowu wykazuje się pychą, która doprowadziła w przeszłości do 2 wojen światowych. Wezwał też do stanowczej odpowiedzi na prowokacje. Będą pieniądze na etaty dla kontrolerów NFZ-u, a ma być ich prawie 500, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Gręda.
23: Chcemy zwiększyć możliwości dołączenia osobom, które wykonują zawód medyczny.
22: Będzie też podnoszenie kwalifikacji kontrolerów. Sąd zablokował kolejną decyzję Donalda Trumpa. Chodzi o zakaz wstępu do Białego Domu dla CNN i Politico. Ma być niezgodny z konstytucją. Jest rekord Guinnessa w jeździe elektrykiem na jednym ładowaniu. Kierowca rajdowy Miko Marczyk przejechał 1338 kilometrów, to z Zakopanego na Hel i z powrotem.
24: Ciekawe, czy rybkę zjadł.
25: Siemanko, Adi po tej stronie, na zegarach 12 punktualnie i dobrze, że jesteście, bo przed nami ultramocarne podkręcanie tempa, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Eli Oaks, Lavinia Reasons. Dobrze, że jesteście, fajnie.

Armin van Buuren, Sasha i Everlasting w Meloradio. 15 minut po 12, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, Armina van Buurena to tylko chciałem grzecznie powiedzieć, że wy usłyszycie. I to już niedługo, no bo w sobotę po 23 Estate of Trance będzie w dobrym Melo. A skoro o tym mowa, to też chciałem powiedzieć o kolejnej nowości, którą dla was przygotowaliśmy, no bo jutro się szykuje bardzo fajne dobre Melo i to bardzo gorące, bo prosto z Ibizy. Connect Ibiza Radio Show jutro w piątek po godzinie 23. To będzie totalna nowość. Jestem bardziej niż pewny, że wam mega siądzie, a może też wpłynie trochę na pogodę i u nas się cieplej zrobi.

0: tylko ty.
1: Liwka i Poza Tobą Nic w Meloradio. Wiem, że jest taki Mateusz, który bardzo lubi tę piosenkę. No i pozdrawiamy Mateusza, bo wiem też, że jest stałym słuchaczem Meloradia. Słuchajcie, nutka perfekcyjna między innymi do tego, żeby się odprężyć, nawet trochę sobie posmutać, bo od czasu do czasu to też jest potrzebne, żeby poregulować emocje. No i powiem wam tak, Liwka jest super, nawet powiem, że jest Sigmą, a w tej godzinie jeszcze będzie Mike Perry, Castle Inside the Lines, no i będzie też Lily Wood i Prayer in Sea, to odrobina Szulca. To jest fajna nutka, powiem wam.
2: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I 5 produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
10: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99 oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
0: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
21: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
23: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
24: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
23: Spotkajmy się w Biedrze.
25: Po reklamie.
2: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

Mike Perry, Castle Inside the Lines w Meloradio, 19 minut do godziny 13. Ale to jest stara nutka, słuchajcie, nie wiem, czy uwierzycie mi na słowa, przynajmniej taką mam nadzieję, że uwierzycie. No bo ta nuta ma z 10 lat? No to jest dla mnie coś nieprawdopodobnego. I sobie przypomniałem od razu czasy, jak na YouTubie polskim między innymi ta piosenka była często wykorzystywana przez twórców, przez youtuberów do tworzenia intra. No generalnie trochę nostalgłem. Myślałem, że ta piosenka jest trochę młodsza, to tylko w zasadzie jeszcze bardziej ryje mi łeb, że jestem aż tak stary. Ale powspominać dobre czasy zawsze można. Przy okazji coś nowego, coś świeżego. Możecie na to głosować w ramach 30 Meloradia. Lumix, Self-Aware, dajcie głośniej.

0: Takie powiedziałbym to oldschoolowe, ale dobre, stare, ale jare. Paquito, Living on Video w Meloradiu, tak podkręcamy tempo, 8 minut do godziny 13. Ula Harciarek w studiu,
1: no, cześć! Tak, i będą newsy za chwilę, a w newsach o pewnym 17-latku, który pobił rekord świata w pływaniu. No, przepłynął bardzo szybko 200 metrów.
0: Zdolniacha, za chwilę się dowiemy, ile mu to zajęło.
2: A już od 13 zagramy
0: Jazzy z Prissy Can't Deny It, czyli coś, co znacie. Ale to jest dobre, ale to jest jeszcze takie wakacyjne. Potrzebujemy tego słońca, bo dzisiaj wszędzie szaro. Punktualnie od 13 to gram.
2: Autopromocja w poprzednim sezonie.
3: Ej, nowy, skocz po kawę.
4: Dobrze, pani goś, już z mlekiem?
3: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
5: Wróć do mnie.
4: Załatwimy to w inny sposób.
6: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
3: Vous verrez maintenant.
2: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
3: Iga, Dudziuk.
4: Mikołaj Kujawiński.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30.

0: 100% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: trwa! Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Dużo dobrego.
4: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Muzyka i głos AI.

0: gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Po reklamie. Meloradio Poznań.
2: Minuta do godziny 13. Newsy Meloradia i jest już razem z nami Ula Harciarek.
3: Niewykluczone, że będzie przedłużone mrożenie cen energii elektrycznej w przyszłym roku, wynika z wypowiedzi ministra aktywów państwowych. Policja szuka złodziei, którzy włamali się do szpitala w Miastku, mówi Dawid Łaszczy z policji w Bytowie.
4: Nasi policjanci analizują zapisy monitoringu. Na miejscu zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków. Trwa ustalanie dokładnych strat powstałych na skutek tego włamania.
3: Skradziono sprzęt medyczny, leki i ambulans. W Australii agent sztucznej inteligencji dostał się do danych z powszechnego systemu ochrony zdrowia. Na szczęście nie były to dane wrażliwe. Rekord świata pobił 17-letni japoński pływak Oshin Ohashi. Podczas igrzysk azjatyckich przepłynął 200 metrów stylem klasycznym w 2 minuty 4 sekundy i 83 sekundy.
2: Tak naprawdę był to pan Naruto Uzumaki.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: W ogóle, ja zdjąłem już słuchawki, nie? Nie wiem, zapomniałem, że się muszę przywitać, ale ostatnio mało śpię i może dlatego. Siema, Adi z tej strony, wszystko jest perfetto. A to Jazzy Spritz, Candy Night, kiedy inni gadają, my już gramy.

Samba i Rotacji Pryska w Valoradiu. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, sprawa jest, bo podaj mi wyzwanie byśmy zrobili i mam taki pomysł, że może byście faktycznie podjęli to wyzwanie. Skity Meloradio do zdobycia. Kto chętny, zapraszam. 321-321-777. Dzwońcie i działamy.

0: Axwell, Bonnie, Whatever Turns You On w Meloradiu. 15 minut po godzinie 13. Podkręcamy tempo. No i czas trochę zaszaleć przed weekendem. Podejmij wyzwanie. Oto to, razem ze mną Marcin. Siemanko, jak się masz?
1: Cześć wszystkim, bardzo dobrze, akurat w pracy.
0: Rozumiem, czyli musimy temat załatwić szybko, jak obstawiam, tak?
1: Zgadza się.
0: Dobra, stary, to pokrótce. Zabawa Podejmij Wyzwanie polega na tym, że podejmujesz wyzwanie. Jeżeli ci się uda je zrealizować, masz skity Meloradia, a jeżeli nie, to coś innego z Melomerczu. Czy wszystko jasne?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Dobra, proszę pana, twoje wyzwanie to, uwaga, opisz ostatnie zdjęcie wykonane swoim smartfonem. Jeżeli zawiera lokowanie produktu, wybierz kolejne, a najlepiej takie, które nie lokuje. Czy jesteś gotowy?
1: Czas operacyjny?
0: Czas operacyjny, stary, no to dawaj, bierz telefon teraz, weźmy na głośnik. Dziwnie to zabrzmiało. Weź na głośnik.
1: Mam.
0: Dobra, i wchodzimy do galerii i najlepiej najświeższe zdjęcie, jakie masz i opowiadasz, co tam znajdziesz.
1: Jakie mam zrobione, prawda?
0: Ta jest.
1: A może być pobrane?
0: No to niech ci będzie. Dobra, dawaj.
1: Ostatnie zdjęcie, jakie mam pobrane, to jest moje zdjęcie ślubne na ściance.
0: Ślubne zdjęcie na ściance? Dobra, a opisałbyś nam wasze stroje, nie wiem, co tam macie?
1: To jest zdjęcie akurat, na którym pozuję solo w bordowym garniturze w muszce. Stylizacji boho za mną.
0: Proszę pana, no to jest jakby bym powiedział luksusowo. Dobra, stary, to do tego garniaka dorzucam skiety Meloradia i musisz wysłać koniecznie na naszego WhatsAppa zdjęcie ze skietami w tym garniaku. Czy to jest realne?
1: No, realne.
0: Dobra.
1: Realne.
0: To jesteśmy umówieni w takim razie na foteczkę. Powiedz mi, czego ci życzyć przed weekendem.
1: Spokoju. Spokoju i przede wszystkim spokoju.
0: Generalnie ma nikt nie dzwonić, tak?
1: O, to.
0: Dobra, wiem, o co chodzi. Podejmij wyzwanie.

0: Robin Schulz, Water Matty, Take It Slow w Melo Radio. Wy też zwolnijcie, no przede wszystkim za kółkiem, bo wiem, że wszyscy się spieszycie i wiem, że każdy i każda z was, no wszyscy macie tyle rzeczy do załatwienia, że o matko, ale słuchajcie, dbajcie o swoje bezpieczeństwo i innych na trasie i ten numer o tym przypomina, także jeździmy odpowiedzialnie i ostrożnie i nie wymuszamy pierwszeństwa i nie trąbimy za dużo. W tej godzinie jeszcze Baby Baby, Soundblock i Sandy, no wiem, że lubicie. Zagramy to z wielką radochą, już niedługo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Reklama. WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Poznań, ulica Szarych Szeregów 42B. Zapraszamy.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A, MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja, Poznań, Hala 3A, MTP.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% po pierwszym użyciu i jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Mega paka 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
18: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
19: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
20: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
21: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
22: Słyszysz? To kos. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy Parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w Parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
23: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

ale to wchodzi. Sunblock i Sandy, Baby Baby w Meloradiu. 15 minut do godziny 14. Podkręcamy tempo. No i dbamy o wasz czwartek, żeby był niemalże perfekcyjny, a może nawet idealny. Tego wam życzę z całego serca. I można sobie w tym pomóc w bardzo łatwy sposób. No bo, słuchajcie, szybka kasa. Kasa zawsze poprawia nastrój, nie oszukujmy się. Na meloradio.pl, jak sobie wejdziecie w tym momencie, tam jest taka zakładka konkursy i akcje. I jak napiszecie, co byście zrobili z tymi pieniędzmi? Przypomnę, 200, a nawet 500 zł, to jest duża szansa, że do was oddzwonimy. No a wy, że zgarniecie kasę.

0: Maju, Chris Cross Amsterdam. Iga, Mikołaj w studiu, czekaj, tobie przepraszam.
1: Siema.
0: Co ty robisz, Iga?
2: Chciałam złapać mikrofon i się potknęłam.
0: Żart, ale...
1: Wszystko jest git.
2: Tak.
0: Dobra, co w programie macie fajnego dzisiaj?
1: Będziemy kropić oczy.
0: Co będziecie robić?
2: Klej mi zaszkodził.
0: Znaczy klej generalnie szkodzi.
3: A już o 14 zagramy.
2: I like Marlon Hofstadt. Klej do rzęs.
0: To kolega o innym kleju chyba wspomniał.
2: Nie wolno.
1: Ale nie, to nie ja. To nie, ja wspominałem.
0: Znaczy, to jest nasz wspólny kolega.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas, zyskujesz najwięcej.

0: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
3: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Fonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Fonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
0: Lidl, to się opłaca.
14: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
15: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
16: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą. Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów, dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
17: Autokompol. Serwis Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
18: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
19: Zbliża się 14, czas na newsy Meloradia.
20: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
21: Do swojego kraju musi wrócić Tunezyjczyk, który wczoraj sforsował płot lotniska we Wrocławiu. Ma też 10-letni zakaz wjazdu do państw strefy Schengen. Obcokrajowcy coraz więcej kasy wydają w Polsce. W drugim kwartale tego roku ponad 14 miliardów złotych. Jak wynika z danych GUS-u, to więcej niż przed rokiem. Rynek samochodów zdominują hybrydy i elektryki. Tak uważa ponad połowa pytanych Polaków, mówi Robert Lewandowski z firmy Carfax.
22: Z jednej strony aspirujemy do nowoczesnych napędów, z drugiej nasz rynek wtórny wciąż opiera się na imporcie wyeksploatowanych blisko 20-letnich aut spalinowych.
21: Średni wiek używanego samochodu w Polsce to 16 lat. Schrony z klocków opatentował polski startup. Takie miejsca schronienia będą mogły powstać w zaledwie 8 godzin. Mikołaj, oko mnie boli.
20: No i co teraz z tym zrobimy?
19: Nic.
20: Nie, no coś trzeba zrobić.
19: Nie chcę.
20: Zrobimy coś z tym. Jeszcze w tej godzinie.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: I mamy czwartek, coraz bliżej do weekendu, jak ja się cieszę.
2: Cieszysz się na weekend?
1: Bardzo się cieszę.
2: Co, nie cieszysz się, że w pracy jesteś?
1: Nie, ja swoją pracę kocham, natomiast cieszę się dla was, drodzy słuchacze.
2: A, to tak, to tak. Natomiast wiesz co nie cieszy, a smuci? Kiedy idziesz na randkę z drugą osobą i ta druga osoba idzie na tę randkę tylko po to, żeby się najeść za darmo, a potem wychodzi bez płacenia.
1: Rozumiem, że to jest twoja historia.
2: A akurat nie.
1: Iga Mikołaj, siemanko.
0: Freak Fight.
2: Ale na pewno o takich randkach pogadamy.

0: David Guetta, Kim Petras, When We Were Young. Tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie w Meloradiu. Kiedy ostatni raz byłeś na randce, Mikołaj?
1: Dawno. Ale nie bez powodu, bo w dzisiejszych czasach to randkowanie to jest naprawdę loteria i potem się trafia na taką Aldonę na przykład. Przeczytam cytat, dobrze?
0: Tak.
1: Tak, byłam na randce, na której chciałam się tylko bardzo dobrze najeść i uciec. On mnie w ogóle nie interesował, wręcz odrzucał. I co? I nie wstydzę się tego. Wkurza mnie, jak na forach czytam, że laski, które chodzą na wyżerki z Tinderka, są bezduszne i okrutne.
0: No, głodna była. Nie wiesz, że głodna kobieta to zła kobieta? A?
1: To wy wszystkie chyba głodne chodzicie bez przerwy.

0: Znacie to uczucie, kiedy klej za mocno wejdzie w oko?
1: Nie. Proszę wytłumaczyć, o co chodzi.
0: Chodzi, słuchajcie, o to, że zrobiłam sobie rzęsy sztuczne. Wytrzymałam 2 dni, bo oko zaczęło mnie bardzo boleć, plus w ogóle nie podobały mi się takie rzęsy. Jestem team naturalność, ale nie przeszkadza mi, jak dziewczyny sobie robią takie rzęsy, natomiast to nie jest dla mnie i chyba dostałam jakieś alergii na ten klej do rzęs.
1: I problem jest taki, że nie lubisz, jak coś dotyka twojego oka.
0: Nienawidzę.
1: I wliczasz w to też krople do oczu, które musisz sobie zapuścić, bo lekarz ci kazał. Więc teraz...
0: Nie.
1: Teraz ci pomogę.
0: Nie. Ja już znam taką pomoc, słuchajcie. Ja nie chcę za bardzo.
2: Ja tak zakrapiam oczy. Chodź.
0: Kotu, świetnie!
2: Chodź, misiu. Bądź grzeczna, to dostaniesz przekąskę później. Tak? No, które to oko?
0: To.
2: Do tyłu bardziej głowa, do tyłu. Otwórz.
0: Jezus Maria! Ty jest... Ja nie chcę!
2: No otwórz, nic nie będzie. Ja jestem to bardzo dobry.
0: To jest, słuchajcie...
2: Otwórz, no!
0: To jest w ogóle generalnie dramat. No mam otwarte!
2: Kurde, otwórz!
0: Ej, słuchajcie...
2: Otwórz, bo nie...
0: No jest otwa...
2: O, no i patrz!
0: Patrzcie, udało się! Jej! Szczerze uważam, że powinni wynaleźć coś... Jeszcze wzruszyłam. Powinni wynaleźć jakąś inną metodę na oczy tak naprawdę, wiesz?
1: No chyba nie da rady już inaczej.
0: Nie?
1: Zaraz ci pójdę po przekąskę.
0: Dzięki. Dbajcie o swoje oczy. W ogóle o siebie dbajcie, słuchajcie. To jest mega istotne, żeby mieć nawilżone oczy i w ogóle być nawilżonym. Dziękuję za uwagę.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: ale my tutaj rozkręcamy prawdziwe Mellow Four to the Floor, a Mikołaj nawet zaczął tańczyć.
1: Postanowiłem dzisiaj tańczyć do każdego wejścia. W każdym wejściu będę tańczył.
0: Tylko żebyś zadyszki nie złapał, bo wiesz, jednak troszkę...
1: Albo wiesz, bo ja chcę zrobić formę na lato, a lato będzie bliżej niż się spodziewasz.
0: Obiecujesz?
1: Naprawdę.
0: O tym porozmawiamy jeszcze w tej godzinie.

0: Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
1: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
1: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
2: Podkręcamy tempo.
1: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
1: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Melo Radio Poznań na 96 i 99,4 FM. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
15: Słyszysz? To KOS. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
0: Po reklamie.

0: Just in case, Timmy Trumpet w Meloradiu.
1: Pięknie.
0: Dziękuję, starałam się. Uznałam, że chciałabym być na ficie w tej piosence, wiesz?
1: Napiszemy do Timiego.
0: Masz numer?
1: Wszystko się da załatwić, słuchaj, spokojnie.
0: Gdzieś już to kiedyś słyszałam.
1: Tak samo jak da się załatwić to, że jutro będzie lato w Meloradiu. Naprawdę.
0: Ale
1: na serio.
0: Co ty proponujesz, Mikołaj?
1: No pojedziemy na Ibizę.
0: Naprawdę?
1: Coś tak muzycznie. Connect Ibiza Radio Show, albo raczej Ibiza Radio Show.
0: Ibiza.
1: To jest nowy projekt Wiki Divine, w którym pojawiają się najlepsze brzmienia od ponadczasowych klasyków, znanych z Ibizy właśnie, po aktualne melodyjne brzmienia i przyszłe hity muzyki elektronicznej, i to jutro u nas na antenie.
0: Proszę to zanotować.
1: 23 a północą trzeba słuchać koniecznie.
0: I lecimy na Ibizę wszyscy.

w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przerwę. Posiedzimy, pokwarzymy takie plany. Zrobimy to, co do zrobienia mamy. Jutro syna kiedyś tam poprzesuwamy. Ogłosimy weekend, tydzień odwołamy. Tu z ekipy nikt nie będzie zajechany bez lipy. Wakacje w mieście odpalamy. Mamy tipy i atrakcje, straty pokrywamy. Pogonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: Uwaga na
1: tego
0: policję.
1: Nie chcemy usłyszeć. Tak,
0: nie chcemy.
2: Tak. Tak, właśnie, uważajcie na policję, ale nie tylko. Bądźcie ostrożni w ogóle, bo jesień jest szaro, buro i ponuro i jest apel policji. I o tym powiem w newsach.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Sony Fodera, Think About Us.
0: Ten numer zagramy punktualnie o 15:00. Mikołaj, jaki ty masz zakres w ogóle ruchu bioder?
1: Tak, jeszcze mogę flosa zrobić. Patrz. Czekaj. Nie. Dobra, nieważne, jednak nie umiem.
0: Ten numer punktualnie o 15:00.
3: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów.

0: już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Szukasz samochodu używanego? Świetnie się składa, bo właśnie trwają dni otwarte samochodów używanych. Odwiedź Toyota Komorniki Poznań, ulica Platynowa 2 oraz Toyota Sady Poznań przy Poznańskiej 10. Wybierz auto używane z gwarancją na rok oraz możliwością przedłużenia do 10 lat. I tylko teraz wyjedź z salonu z pełnym bakiem. A jeśli masz już samochód, zostaw stary w rozliczeniu i zamień go na nowszy. Odwiedź dni otwarte samochodów używanych w Komornikach przy ulicy Platynowej 2 i w Sadach przy Poznańskiej 10.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV, podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja, Poznań, Hala 3A MTP.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside. W zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
15: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
16: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.

0: Minuta do 15:00, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek on the mic. Gaz pieprzowy w jednej z podstawówek w Kłodzku rozpylił go uczeń. Dzieci ewakuowano, 20 z nich potrzebowało pomocy medycznej. Punkty schronienia muszą być oznakowane najlepiej do końca roku. MSWiA chce, żeby mieszkańcy szybko mogli ukryć się w razie zagrożenia. Bądźcie ostrożni za kółkiem, apeluje policja, bo pogoda nie sprzyja. Jest szaro, buro i ponuro, mówi Szymon Pichowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Kluczowa zasada na najbliższe miesiące? Zwolnijmy, jedźmy płynnie i zachowajmy bezpieczny odstęp od poprzedzającego nas auta.
1: No i warto pomyśleć o zmianie opon na zimowe. Polacy wybierają węgierski Balaton nie tylko latem. W samym lipcu region odwiedziło niemal 30 tysięcy turystów z naszego kraju.
3: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu, zdradzimy wam, ile powinien zarabiać prawdziwy facet.
0: O, no już się boję tych kwot, pewnie więcej niż ja.
4: Iga Mikołaj, cześć.

0: Tak, się podkręca tempo w Meloradiu, słuchacie Freak Fightu. 20 tysięcy netto, tyle powinien zarabiać prawdziwy mężczyzna.
1: I skąd takie info, powiedz?
0: Ale to nie koniec. Aha. Powinien mieć również mieszkanie, tudzież dom oraz samochód. Mhm.
1: No takie odpowiedzi słyszy się na sądach ulicznych, ale tutaj jest artykuł ze statystykami, że wcale nie jest tak źle w naszym społeczeństwie, że jednak te pieniądze nie są najważniejsze.
0: Tak?
1: Tak, że bardzo mało związków w ogóle rozpada się przez względy finansowe. Jakoś 25%. To... Znaczy to całkiem sporo, ale...
0: A reszta
1: nie, przepraszam.
0: Co?
1: Nie, no. 25, no.
0: A reszta przez? Zdrady?
1: Przez inne rzeczy.
0: Nie, czyli jakby pieniądze nie są najważniejsze.
1: Tak, ale jeżeli chcecie mieć pieniądze, to za chwilę ktoś się uśmiechnie.

0: Uwielbiamy ten kawałek. Kojarzy mi się z wakacjami nad polskim morzem.
1: Kołobrzeg, jak ostatnio byliśmy na Sunrise Festival, to słyszałem te mewy bez przerwy. Spać się nie dało.
0: Zrób jak mewa. O.
2: Szybka kasa. Meloradia.
0: Uśmiech na mojej twarzy się pojawia, kiedy mogę rozdawać pieniądze, kiedy robimy to bardzo często w Meloradiu, dlatego dzwonimy do Patrycji, która wbiła na naszą stronę meloradio.pl i życzy sobie 200 zł od nas.
1: A na co? No na coś, czego chyba jeszcze nie słyszeliśmy. 5 sygnałów, oczywiście czekamy na odebranie od nas telefonu.
0: Cześć Pati, Iga Mikołaj, Meloradio.
1: Siemanko.
0: Cześć Pati, co u ciebie słychać?
3: A wszystko w porządku, dzięki.
0: Pracy w domu?
3: W domu.
0: Zazdrościmy.
1: No, ale z tego, co czytaliśmy w twoim zgłoszeniu, to w domu trochę jak w pracy z takim statkiem małym.
3: No, troszeczkę.
0: Opowiadaj, co za statko.
3: Co za statko? 6 kotów, 6 psów, 6 kulek. Tak.
0: Wow. A byłaś na meloradio.pl. Na co ty potrzebujesz pieniędzy, dziewczyno?
3: No cóż, chciałabym poszerzyć swoje statko o kozy, także musiałabym im dobudować stajenkę.
0: Damy ci te pieniądze, jeżeli pokażesz, jak robi koza.
1: Perfekcyjnie, Patrycja, 200 zł są twoje.
3: Jej, dzięki.
2: Szybka kasa od Meloradia.

0: Prima Donna, Two Colors w Melo Radio. A w tej godzinie pochylimy się nad problemem z Miley Cyrus.
1: Ja się zaposiłkuję takim powiedzeniem, że przed internetem tylko rodzina wiedziała, żeś debil. I tutaj postawmy kropkę.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Autopromocja.
4: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
5: i mocno podkręcone tempo.
6: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
4: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: Ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
15: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
16: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
17: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
18: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
17: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
19: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Poznań, ulica Szarych Szeregów 42B. Zapraszamy.
20: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
21: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
22: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
23: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
24: Tiga, ikona światowej elektroniki. Twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje Tamę w Poznaniu, a dzień później Oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Melo Radio.
0: Renault.
23: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
1: Auto Compol. Serwis Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Co sprawdzasz, tato?
6: A przelew z pensją.
5: Tak, co miesiąc?
6: Co miesiąc.
5: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
6: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
25: W Media Expert rewelacja na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
26: Bo w Media Expert taniej masz.
27: Po reklamie.

0: Writing on the Wall w Meloradiu. Tak się podkręca tempo. Przeglądałam, słuchajcie, internet i natrafiłam na bardzo niepokojące wideo, podczas którego Miley Cyrus, znana wokalistka, jest przebrana za bobasa, dziwnie się wygina, zsie sobie palucha
1: U nogi,
0: stopy.
1: Tak. No dziwne rzeczy.
0: Niesmaczne.
1: Niesmaczne to mało powiedziane. No teraz zrobiła się trochę afera wokół tego na X-ie, ponieważ porównywana jest do Sydney Sweeney, że no przecież co, taka była drama, że Sydney Sweeney się rozebrała, a tutaj Miley Cyrus udaje bobasa? No słabe. Jak ja mówię, że chcę wrócić do czasów dzieciństwa, to że w Kangur Kakao bym se zagrał albo coś takiego.
0: Nie przebierasz się za bobasa?

0: Heaven, nie mamy dobrych wiadomości dla starców.
1: Tak, teraz już sobie nie pogadacie z panią magister przy okienku.
0: Przykro nam.
1: Skończyły się dobre czasy.
0: Tak, w newsach powiem o tym, ci starcy mnie jakoś tak rozbili. Powiem o pierwszej w pełni zautomatyzowanej aptece, która powstała w Polsce.
2: A już o 16 zagramy
1: Lumix Self-Aware.
0: Ten numer zagramy punktualnie o 16. Bo kiedy inni gadają,
1: to my już podkręcamy tempo.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl. / ceny w dół.
5: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
6: Dużo dobrego.
7: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
8: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie

0: o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj, przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja, Poznań, Hala 3A MTP.
1: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz?
2: No tak.
1: A teraz jedziemy do Factory.
2: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
3: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory Poznań.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
7: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
8: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
9: Super promocja!
10: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: O reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
14: Patrycja Strupińska, zapraszam. Na początek propozycja z Teatru Muzycznego w Poznaniu to pani Dubbed Fire. Dzisiaj o 19. Będzie muzycznie, zabawnie, ale też momentami wzruszająco. Początek o 19 przy ulicy Niezłomnych. Bilety można jeszcze nabyć. Spokojny wieczór z dźwiękami nis i gongów szykuje się 25 września o 19 w studiu Granis w Poznaniu. Relaksacyjny koncert pozwoli Wam się na chwilę wyciszyć. Wcześniej trzeba zarezerwować miejsce. A do soboty potrwa Poznański Tydzień Różnorodności. W mieście odbywają się różne integracyjne warsztaty, nauka języka migowego czy spacer z przewodnikiem. Po szczegóły tych atrakcji zajrzyjcie na stronę poznań.pl.
15: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
16: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
17: Atak nożownika w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu. Jedna osoba nie żyje, cztery są ranne. To pierwsza taka apteka w Polsce w pełni zautomatyzowana. Powstała w szpitalu Rydgiera w Krakowie. Obok farmaceutów pracują też roboty produkujące leki. Rajd Dakar zagrożony. Impreza przez wojnę na Bliskim Wschodzie może się nie odbyć, ale organizatorzy milczą. Niepokoi się kierowca Edward Ruszyc.
18: Troszkę nie fair grają, no bo wszystkie załogi mają z tym problem. Duże załogi, niektóre już dały ogłoszenie, że nie wyślą tam swoich mechaników, nie wyślą tam swoich zawodników.
17: Wyścigi na Bliskim Wschodzie odwołała już Formuła 1. Weekend zapowiada się ciepły i słoneczny. Według synoptyków będzie 20 stopni. Ładna pogoda ma utrzymać się też w przyszłym tygodniu.
15: To ja wyciągam bikini, słuchajcie. I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu, daj gryza ta zabawa w tej godzinie.
16: Ale obiecałaś mi, że wcześniej posłuchamy sobie legendy, ikony wręcz.
15: Tak, dotrzymam słowa.
16: Dzięki.

0: Jaka to zdolna dziewczyna, bryska, odbicie, tak się podkręca tempo we Freak Fajcie w Maloradiu. Nim weźmiemy sobie gryza, wy będziecie zgadywać, to dla ciebie, Mikołaju, zagadka muzyczna.
1: Po jednej.
0: Po jednej? Mhm. Nie umiem tak zrobić. Czy może być po...
1: Spoko, ja też nie umiem zgadnąć po jednej. Zawsze mnie zastanawia, jak oni to robią.
0: To może po 93.
1: Dobra.
0: Kto to zaśpiewał?
1: Przecież to jest znany wokalista, multiinstrumentalista, tak? Kompozytor i aktor Zbigniew Wodecki.
0: Pomyliłeś się, mój drogi kolego.
1: Jak to?
0: Pomyliłeś się, bo to jest Rafał Brzozowski.
1: Co? Mhm. Serio to on?
0: Serio to on.
1: Co ty gadasz?
0: Naprawdę, to jest Rafał Brzozowski. Ludzie myślą, że ten chłopak nie potrafi śpiewać.
1: No, no, pamiętamy, co było kiedyś.
0: Że to?
1: No. No tak.
0: Eurowizja.
1: To może niech pojedzie na Eurowizję jako Zbigniew Wodecki.
0: Ale...
1: On lubi wracać tam, gdzie był już.
0: Gryza, to już za chwilę Music Sounds, Fastboy, tak podkręcamy tempo w Melo.

0: Tsunami. 19 po 16 w Meloradiu.
1: Daj gryza.
2: To jest myślałem, ten... że to ty.
0: Ja też myślałam, że to ty i tak spojrzałam na ciebie z takim wzrokiem pełnym załamania. To jest ten moment, kiedy my gryziemy, a wy zgadujecie, co to takiego. Czekamy na wasze odpowiedzi na WhatsAppie Meloradio odnośnik na naszej stronie meloradio.pl. Mikołaj, uczyni honory, weź
2: dobrze.
0: Gryza.
2: Uwaga, biorę gryza w tym momencie.
0: Ja też chcę.
2: To już taka końcówka, bo oszamałaś przed wejściem.
0: Bo strasznie to lubię. Nie, wypada mówić z pełnymi...
2: Styropian ktoś napisał, już widzę.
0: Ustami...
2: Nieprawda.
0: Nie podpowiadaj. Co to takiego? Daj, nie mogę, weź ty powiedz.
2: Co to takiego? Piszecie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.
1: Daj gryza.
0: Jeszcze przeżuję.
2: Repeat it.
0: Martin Garrix, Ed Sheeran. Stay.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Everlasting, Armin van Buuren, tak podkręcamy tempo. Trwa zabawa, daj gryza w Maloradiu, my gryziemy, wy zgadujecie, co to takiego. Może przypomnimy, jak to pięknie brzmi? Mm-hmm. O!
1: Brzmi, jakbym żuł jakiś żwir.
0: Jakie są złe odpowiedzi?
1: Oj, przyszło bardzo dużo wiadomości. Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi. Były rzodkiewka, kalarepka, mini porcje z cukierni, jabłko, prażynki, chipsy, seler, gruszka.
0: Adriana, co to takiego?
2: Marchewka! Pozdrawiam!
0: Brawo! Daj gryza!
3: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Aplikacje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
3: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
4: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
8: Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
4: Carrefour,
5: budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Hej! Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.

0: jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
2: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: Mikołaj, bo się połamiesz zaraz, ty jesteś wiekowy chłop.
1: Patrz, ręka jak złamana. Węgorz.
0: Sound of Legend. Mam radio, a propos węgorza. Ostatnio w śniadaniówce.
1: No, co tam się wydarzyło w tej śniadaniówce ostatnio?
0: Wyświetlił się taki nagłówek. Mój tata jest teraz moją mamą.
1: To Rich Forrester tam był w tej śniadaniówce? Chyba był taki wątek.
0: Ja mam tylko jedną myśl. Hokus pokus, czary mary, twoja stara to twój stary.
1: Iga, nie wolno tak.

0: Ale ja nie używam hulajnogi, odkąd się uderzyłem w kostkę, jak miałem 7 lat.
1: I dobrze, bo w ogóle będzie o tych strasznych sprzętach, nie wiem jak to nazwać.
0: Środkach transportu.
1: No tak.
2: A już o 17 zagramy
0: Just the way you are, Milky, David Guetta.
1: Ten numer zagramy wam punktualnie o 17.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
9: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
10: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
12: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
16: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
15: Już od 400 zł studiuj.
16: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
15: Ekonomię i logistykę.
16: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
15: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
16: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
15: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
16: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
15: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
1: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Zawsze

0: Zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
1: Dobra, zdradź sekret.
0: Jaki sekret?
1: No, ten twój patent na zakupy.
0: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
1: Tylko w Modivo?
0: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
1: I co z tym cashbackiem?
0: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
1: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
4: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
5: GWM. Go with more.
6: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Po reklamie. Co jest grane w Poznaniu?
12: Patrycja Strupińska, zapraszam. W przyszły wtorek w Poznaniu wystąpi kabaret Hrabi i Wojtek Kamiński. Będzie zabawnie, ale także momentami poważnie. Nowy program to spojrzenie na współczesną męskość. Początek 29 września o 20.30 w Auli Artis. A teraz teatralna propozycja prosto z Poznania. To spektakl Sąsiedzi z Góry, czyli Bara Boom. W rolach głównych Jowita Budnik, Marcin Korcz, Paweł Małaszyński. A wszystko reżyseruje Artur Barciś. Będzie bardzo zabawnie. Warto tutaj zajrzeć. Natomiast już jutro w pawilonie Nowa Gazownia koncert. A na scenie po prostu Kajtek, DJ Bleak Life i Dominika Płonka. To finał poznańskiego festiwalu Off Opera. Warto tutaj być.
13: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
14: Ula Harczarek on the mic.
15: To 12-latek zepchnął na tory betonowe bloki, najechały na nie dwa pociągi towarowe, nie doszło do wykolejenia, sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. W rękach policji są graficiarze, którzy na przystanku kolejowym Łodzin pod Wolinem pomalowali pociąg. Wpadli, bo zgubili kamerę, którą nagrywali swoją akcję. Ponad 200 wykroczeń na hulajnogach elektrycznych odnotowali policjanci w czasie jednej akcji w Lublinie. Wciąż dominuje brawura, mówi rzecznik miejskiej policji Kamil Gołębiowski.
16: Ujawniliśmy 8 użytkowników jednośladów pod wpływem alkoholu.
15: Hulajnogi z dodatkowym napędem będą mogły być wycofane. Holenderskie służby ostrzegają przed AI. Sztuczna inteligencja pozwala cyberprzestępcom szybciej wykrywać luki w systemach. I zdaniem zagrożenie będzie rosło wraz z rozwojem AI.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
14: Słuchajcie Freak Fightu, jak codziennie o tej porze mamy do was pytanie, co powiedzieć po kłótni na literę S.
13: Odpowiadacie głosówkami najlepiej na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Ty, co mówimy po kłótni na literę S? O to dzisiaj pytamy.

0: Komodo, co powiedziecie po kłótni na literę S? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Co powiedzieć po kłótni na literę S?
1: Słuchaj, okej. To wow. W takim filmie było.
0: Sebastian?
1: Kolega.
2: Słuchaj, no, miałem rację.
0: Tego
1: to
0: nie
1: jest
0: mówimy.
1: Wyrok śmierci.
0: Emma?
3: Oczywiście, że mówimy seks na zgodę.
1: Namówiła.
0: Już masz Mikołaja chętnego się z tą chęcią pokłócić, Emma. Co powiedziecie po kłótni na literkę S? Czekamy na głosówki od was. Gdzie je nagrywamy?
1: Na WhatsAppie Meloradio, oczywiście odnośnik na meloradio.pl.
0: My place. Tak wam gramy teraz, Melo.

0: A tak brzmi Robin Schulz, One with the Wolves w Meloradiu. Podkręcamy tempo we Freak Fight'cie i sprawdzamy, co powiedzieć po kłótni na literę S. I to nie jest tak, że my się z Mikołajem kłócimy, aczkolwiek szukamy inspiracji.
1: Tak jest. Na wszelki wypadek, jakbyśmy się pokłócili kiedyś.
0: Magda?
2: Spasowałeś, kochanie. I ja to szanuję.
0: O.
1: Ale to tak z góry zakłada, że spasował, nie? No nie wiem.
0: To jest silna kobieta po prostu.
1: A dobra, to chyba, że tak.
0: Łukasz?
3: Szkoda czasu na kłótnie. Weź się przytul.
1: Weź się przytul. Mamy jeszcze tekstówki. Kuba napisał proste pytanie na koniec kłótni. Sypialnia?
0: Zawsze. To jest, słuchajcie, moja sztuczka. Jak ja przegrywam kłótnię, to za każdym razem mówię, sypialnia?
1: A jak wygrywasz?
0: Sypialnia?
1: O, no to dobra, nieważne. Ben jeszcze napisał, skończyłaś, czy robimy dogrywkę?
0: Fajne.
1: A to można powiedzieć i w złości, i w uniesieniu.
0: Oczywiście, zadziorny Ben, podoba mi się to. Co powiedzieć po kłótni na literę S? Czekamy na głosówki od was.
1: Głosówki nagrywacie i wysyłacie nam oczywiście na WhatsAppa Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Co mówimy po kłótni na literę S?

0: każdy twój ruch, modelki włodarski. Co powiedzieć po kłótni na literę S?
1: To jest nasze dzisiejsze pytanie i jeszcze wrócimy do waszych odpowiedzi, ale muszę tutaj zrobić specjalnie pauzę na wiadomość od naszego słuchacza Grzegorza, która mnie zniszczyła.
0: Aha.
1: Skoro padła propozycja seksu na zgodę, nie polecam kłótni z rodzicami.
0: Mikołaj.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty? Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka. Skąd?

0: cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
5: Hot doga poproszę.
4: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%.
11: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
14: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
13: Super promocja!
15: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
16: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
19: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
20: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
19: Pieskie życie ma smak!
20: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
21: O reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

0: całe lato w Meloradiu. A ty co byś powiedział, gdybyśmy się pokłócili na literę S?
1: Powiedziałbym ci sorry, Iga. Przepraszam, nie chciałem.
0: A i po co kłamiesz?
1: No, ho, ho, ho, ho, ho.
0: Patrycja.
2: Spakowałeś się już?
0: Króciutko.
1: Ale nie mieszkamy razem.
0: Jerzy?
3: Spasujmy.
0: No, spoko. I jeszcze taki słuchacz.
4: Sam sobie zrobisz kolację.
0: A, myślałam, że lody.
1: Na patyku. Kręcone włoskie, tak?

0: Łatwiej w Neptunika. Oluś tu jest, ja mam do ciebie pytanie.
1: A to się szybko wydarzyło.
2: No,
0: nie wiem czemu tak jakoś na tak.
1: Cześć, Iga, to tam u ciebie mam do ciebie pytanie.
0: Jakie?
1: Nie wiem.
0: Gdybyś się z nami pokłócił, to co byś zrobił na literę S?
1: Nie pokłóciłbym się z wami, bo was serdecznie kocham.
0: O, to było mega słodkie. Mamy nadzieję, że szczere.
1: Tak. Oczywiście.
3: A już o 18:00 zagramy.
1: Wtedy bym powiedział Sad Girls, bo byłabyś Sad. Bibireksa. A to ciekawostka.
0: Albo i nie.
1: Tak, ten numer nie poleci o 18:00, ale poleci na pewno w trakcie tego wieczoru.
0: Buziaczek.
1: I będzie fajnie.
0: Będzie najlepiej.
3: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
13: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
14: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
16: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
15: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
17: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
18: Wymarzone mieszkanie zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
19: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
20: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
21: Phonix Ból Uszu Max.
20: Słucham?
21: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
20: Phonix Ból Uszu Max?
21: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
22: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów

0: dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
3: No tak.
2: A teraz jedziemy do Factory.
3: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
4: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory Poznań.
5: Jestem w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na toyota-komorniki.pl lub odwiedź Toyota Komorniki Poznań przy ulicy Platynowej 2 w Komornikach.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
12: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
13: Szykuje się bat na pędzących na hulajnogach i rowerach elektrycznych. Jeśli hulajnoga albo rower da się rozpędzić powyżej 20 km na godzinę, no to trzeba będzie kupić ubezpieczenie, ale na razie to plany. Unikatowy system opracowali polscy naukowcy, lokalizuje drony na podstawie wydawanych przez nie dźwięków. Nasi piłkarze trenują na Stadionie Narodowym w Warszawie, bo jutro pierwszy mecz Ligi Narodów. Rywalem będzie Bośnia i Hercegowina, mówi wahadłowy Przemysław Frągowski.
14: Jutro na boisku będzie dużo odpowiedzi. No wiadomo, Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry.
13: Mecz jutro o 20:45. Pozostałości dawnych latryn w Holandii pokazują, co wtedy jedzono. No i okazuje się, że od XVI do XIX wieku dominowała dieta roślinna.
15: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Idę w Melo.
1: No i mamy już punktualnie godzinę 18. Nieważne jaka dieta, ja wam zafunduję takie kąski, które wszyscy przyjmiecie. I to z wielkim uśmiechem, obiecuję. Będzie Felix Jen i Jasmine Thompson z hitem Ain't Nobody. Potem humorki poprawi nam Chris Cross Amsterdam razem z Williamem. A zaczyna ona, Bibi Rexa. A ja jestem Pychu, siemano.
2: It's Bibi Rexa, Vietorami idem.

ale ja lubię ten numer. Chris Cross, Amsterdam, Willy William i przyjaciele. To My Oh My. 9 minut po 18, a za chwilę porozmawiamy sobie z naszą specjalistką. Nie tylko od newsów, ale i od świata filmów i seriali. O tym, co warto obejrzeć w nadchodzący weekend. Do studia wbije Ula Harciarek.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Mam jedno marzenie w życiu. Śpiewać jak ta pani. Sharon Den Adele. Razem z nią Armin Van Buren. Ale nie będę wam tego pokazywał, co na razie potrafię. Wolę tu jeszcze pracować. 18.17 na zegarach, a to jest moment, w którym robimy podkładzik, robimy klimacik. A to oznacza jedno, do studia weszła ona, Ula Harciarek.
1: Jestem,
0: siemano,
1: cześć.
0: Ula.
1: Co Czyli tam będzie serialach? O serialach, no właśnie.
0: Co obejrzeć w weekend, Ula? Opowiadaj.
1: Słuchajcie, dziś polecam dobre kontynuacje naprawdę fajnych seriali. Na pierwszy Ogień Silos jest najnowszy sezon i jest grubo. To postapokaliptyczna opowieść o ludziach żyjących w ogromnym silosie. Czekajcie do napisów końcowych ostatniego odcinka, tam zwiastun finałowego sezonu.
0: No przewalone i... w takim silosie. Weź do toalety, nie pójdziesz, nic nie zrobisz. Daj,
1: no pójdziesz!
0: To dawaj kolejną kontynuację.
1: No to świetnej kontynuacji doczekał się serial Gentlemani. To czarny humor o świadku przestępczym. Ja już czekam na trzeci sezon, który ponoć ma powstać.
0: I perełka przed nami.
1: No i perełka, dla mnie perełka. Serial Lalka. Fajna, nowoczesna produkcja, która jest wariacją na temat książki Bolesława Prusa. Serial podzielił widzów, wiadomo.
0: Ile ludzi, tyle opinii.
1: Dokładnie, więc jeśli jeszcze nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie, żeby wyrobić sobie własne zdanie.
0: A my mamy jeszcze chwilę, więc ja muszę dorzucić coś od siebie, moją propozycję.
1: Tak, o.
0: Bo
1: czekam.
0: Ja ostatnio, słuchajcie, dostałem kapcie z Zygzakiem McQueenem. Takie kapcie na zimę. Jestem największym fanem Zygzaka McQueena i więc jeżeli mówimy o kontynuacjach, Auta 1, Auta 2, Auta 3, bardzo polecam.
1: A wiesz, że nigdy nie widziałam?
0: No to Ula, idziemy oglądać.
1: Okej.

0: Paraiso, to Lost Frequencies i Marie Frost, nówka sztuka na antenie Meloradia, 26 minut po 18 na zegarach, a w tej godzinie zajrzymy jeszcze do lodówki Joanny Krupy.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: 99,4 FM. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych. wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Co sprawdzasz, tato?
2: A przelew z pensją.
1: Tak, co miesiąc?
2: Co miesiąc.
1: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
2: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wymarzone mieszkanie zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
5: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Pani Barbaro.

0: Reklamów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

Czy ten numer się nam kiedyś znudzi? Wątpię. Who wants to be alone? To od jestej Nelly Furtado. Słuchacie Meloradia, 17 minut do 19. To kobieta z jajami, które trzyma w lodówce. Mowa o Joannie Krupie. Ta ostatnio pochwaliła się, że ona w swojej lodówce zawsze musi mieć jaja. Takie od szczęśliwych kurek. No i z tych jajek to ona po prostu bierze i spija sobie żółtka. Po co to nie wiem, ale trochę mnie to zdziwiło, bo jeśli to jedyne, co pani Joanna trzyma w lodówce, to wiele mnie z nią łączy. Szczególnie przy końcu miesiąca. Takie pustki nie dziwią.

0: Ten to potrafi, lata mijają, a jego numery brzmią dalej fresh. Sweet Nothing, Calvin Harris i Florence Welch. To jest Melo Radio. Za chwilę wybije 19, no i po 19 to będę miał gościa na naszej antenie. Kto to taki? To jeszcze nie zdradzę.
1: A już o 19 zagramy.
0: Ale będzie fajnie, tak jak w naszej playce. Topiki, Becky, Hi. Sorry papi, od tego numeru rozpoczniemy 19, to punktualnie o pełnej. Wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.
1: Melo Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z
11: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda.
13: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
14: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
13: Super promocja!
15: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
16: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
17: Auto Compol. Serwis Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
18: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Idę w Melo. No i punktualnie 19 na zegarach, a to oznacza, że lecimy dalej i w sumie to nie lecimy, tylko idziemy w Melo. Ale będzie prawdziwy odlot w tej godzinie. Kuba Szmajkowski do mnie za chwilę wpadnie. A wcześniej wpadną oni. Topiki, Beki, Hi, Sorry Papi. Od tego zaczynamy. Tupychu, siemano.

0: Gryfin w Meloradio. To Word Away. Tak, podkręcamy tempo. 9 minut po 19 na zegarach, a ze mną zapowiadany już gość. Siemano, Kuba.
1: Siemaneczko, cześć.
0: No, cześć. Kuba Szmajkowski z nami, który, no muszę zapytać, czy bardziej woli radio czy telewizję, bo ty z tymi dwoma w sumie jesteś związany trochę. Kurczę. W wielu programach brałeś udział, to teraz musisz to powiedzieć. Radio
1: ciężko
0: czy telewizję?
1: Ciężko wybrać.
0: Przepraszam.
1: No oczywiście, że radio.
0: No, i to jest odpowiedź, jaką chciałem usłyszeć. Stary, słuchaj, ty jesteś chyba szczęśliwy teraz, co?
1: Bardzo jestem szczęśliwy. Mam super etap w swoim życiu. I mam nadzieję, że to będzie tak trwać jak najdłużej.
0: Piąłeś ten piękny etap piękną klamrą, o której sobie trochę porozmawiamy. Ale tak prywatnie wszystko git u ciebie?
1: Wszystko super, wszystko jak najlepiej. A
0: no
1: u ciebie?
0: Fantastycznie. U mnie też perfekcyjnie. No słuchaj, jestem uśmiechnięty, jestem w pracy o 19:09. Co może być nie tak? Słuchaj, przyszedłeś do nas, żeby zaprezentować coś bardzo mocno przedpremierowo.
1: Tak.
0: I chyba możemy to zdradzić, że jako pierwsi w Polsce, jeżeli słuchacie Meloradia, usłyszycie najnowszy materiał od Kuby.
1: Tak,
0: to najnowszy materiał. Powiedz coś o tym materiale. Z czym ty do nas przyszedłeś, bo masz takie ładne tutaj, o bardzo proszę.
1: Pudełeczko takie z płytą. No jest to moja epka pierwsza w życiu, autorska. Wykazałem się jako songwriter, niezależny, więc Don Julio to jest piosenka, która promuje tą epkę. Jestem mega z niej dumny, ponieważ opisuję to, co działo się dotychczas w moim życiu i pierwszy raz mogłem wejść do studia i od zera aż do bohatera.
0: Okej, zobaczymy.
1: Stworzyć cały materiał.
0: A raczej usłyszymy, jak te bohaterskie czyny wyszły. Za moment, teraz gramy dalej. Przypomnijmy sobie piękne lato, oj, kilka ładnych lat temu. Brakieter, Daniel Sandoval, Tuesday. To już teraz, a za chwilę wracamy do rozmowy z Kubą.

0: I don't wanna wait. David Guetta i One Republic. To jest Meloradio. Tak się tempo podkręca. 19:19 na zegarach, czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No i tę nowość zagramy za kilka chwil, bo Kuba Szmajkowski dalej jest z nami. Siemano.
2: Cześć.
0: Ale jest też z nami nasza Monia, która ogarnia wszystkie sociale i pięknie nagrywa to, co się tutaj dzieje.
3: Siemano.
0: No cześć, Moniś. Słuchaj, bo ty jesteś tak trochę prowoderką tego, co tu się wydarzyło między piosenkami. Mhm. Ale możesz powiedzieć, o co chodzi?
3: A, mam powiedzieć, o co chodzi.
0: Tak.
3: Słuchajcie, dzisiaj przyszłam w nowej fryzurze i tak sobie tutaj gadamy o różnych fryzurach i planach na przyszłość. No i powstał mały zakładzik.
0: Mhm. Mały zakładzik polegający na tym, że no tak dajemy sobie tak z miesiąc czasu, nie?
2: Tak.
0: Tak na święta możemy
2: tak,
0: to
2: tak,
0: zrobić.
2: Tak, tak, tak.
0: Że ja i Kuba robimy sobie baskata
2: tak.
0: I farbujemy się na biało.
2: Tak, na blond.
0: Dobra, więc może być.
2: Ja powiedziałem, że ja to zrobię, jeżeli Olek to zrobi za
0: tak?
2: mną.
0: A Monia powiedziała z kolei, że ona zrobi to mi i to wszystko zobaczycie na socialach Meloradio.
3: Dokładnie
0: to
3: tak.
0: To uwaga, poczekajcie, powstańmy, to zobaczycie na naszych socialach, Kuba.
2: Okej.
0: Okay. Mamy
2: to. Przeciąć.
3: Pięknie.
0: Przeciąłem to, dobrze, mamy ten zakład. No to teraz jeszcze jedna rzecz. To już ci, Moniś, zdajmy mikrofon, dziękujemy ci bardzo. Słuchaj, Kuba, twoja epka, pierwsza w życiu. Dlaczego mamy jej posłuchać?
2: Ponieważ to jest naprawdę wyjątkowy materiał, który opowiada o tym, co się działo u mnie przez ostatni rok między innymi. I jest o tym, co mnie i budowało, i o tym, co mnie łamało od dziecka. Więc cieszę się, że mogłem w końcu jako niezależny artysta usiąść w studio i od zera do bohatera, jak już wspomniałem wcześniej, stworzyć właśnie te 7 piosenek. Są mi niesamowicie bliskie i jestem bardzo zestresowany, ale też podekscytowany jutrzejszym dniem, ale też obecną chwilą, ponieważ przedpremierowo już zaraz usłyszycie Focus Track,
0: bo to
2: czyli
0: będziecie jako pierwsi
2: Don
0: na
2: Julio.
0: Świecie w ogóle słyszeli ten numer, bo przedpremierowo, to się ukaże o północy, a wy już
2: tak.
0: teraz usłyszycie
2: tak.
0: ten kawałek na antenie Meloradia. To ja ci muszę jeszcze zapytać, czy ten rok, który spiałeś tą epką, to jest najlepszy rok twojego życia?
2: Niekoniecznie. Uważam, że ten przyszły okay. będzie najlepszy.
0: Aha, to jest dobra odpowiedź. Stary, to co ty na to, żebyś ty sam sobie puścił ten numer u nas na antenie?
2: O kurczę, no dobra, ale pokażesz mi tutaj te guziczki
0: tak,
2: i tak dalej.
0: Tak, chodź, nie ma co w ogóle się tutaj zastanawiać. Czekaj, ja tylko odsunę krzesło, bo ono teraz będzie niepotrzebne. Ale tak w sumie to założę słuchawki, żeby słyszeć, co tutaj się dzieje. Zasada jest prosta. Ty zapowiadasz, co teraz zagramy i klikasz ten guziczek.
2: Okej.
0: Scena jest
2: dobra.
0: Twoja.
2: Uwaga, robię to już któryś raz, ale ta chwila jest wyjątkowa, ponieważ zaraz usłyszycie, moi drodzy, Don Julio, czyli numer, który promuje moją pierwszą autorską epkę.
0: Przedpremierowo!
2: Przedpremierowo!
1: Najlepszy drop nowych hitów w

0: do ostatniej nutki. To Don Julio i nowy Kubasz Majkowski. Przedpremierowo, jeszcze tego numeru nigdzie nie usłyszycie. Był on tylko do usłyszenia w Melo Radio. No więc bardzo ci dziękujemy, że do nas wpadłeś. Czego ci możemy życzyć na tę premierę już od północy? Będziesz w ogóle spał dzisiaj?
1: Wydaje mi się, że jeszcze nie zasnę. Chciałbym posłuchać właśnie na wszystkich serwisach streamingowych, jak już wejdzie o północy, żeby sobie nie odbierać tej przyjemności, bo taka sytuacja zdarza się rzadko.
0: Ale ja myślę, że już masz DM-y zasypane wiadomościami o tym numerze. No, po prostu nie ukrywajmy, że tak nie jest.
1: Zaraz to sprawdzimy. Ale czego możecie mi życzyć? Wydaje mi się, że po prostu zdrowia. Zdrowie jest najważniejsze i wszystko inne przyjdzie samo. I tego też wam życzę, żebyście byli zdrowi i szczęśliwi. I ty też, Olku.
0: Ojej,
1: żebyś był zdrowy i szczęśliwy.
0: Tobie również. Jak miło się zrobiło. No dobra, czas zagrać numer, bo się zasłodzimy.

0: Szczęście jest takie smutne, ależ poezja śpiewana. Happiness is so sad, Swedish House Mafia i Lickley w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 29 minut zostało nam do godziny 20, na w tej godzinie jeszcze posłuchamy o tym, kiedy Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu ze sobą zamieszkają. Bo jeszcze tego nie robią.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Meloradio Poznań. Autopromocja.
2: Bocian! Patrz! Bocian!
3: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
4: Odlatujemy! Odlot!
3: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe Melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
13: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
14: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
18: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
19: Super promocja!
20: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
21: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
18: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
21: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
18: Ach, ci panowie z Media Expert.
21: Prawda?
22: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: O reklamie.
1: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

I humorki od razu lepsze. Crying on the dance floor. Sam Felt i przyjaciele, tak podkręcamy tempo. 14 minut do 20 nam zostało. Mandaryna i Michał Wiśniewski. Oni mają zamieszkać razem, bo wrócili do siebie, ale jeszcze razem nie mieszkają, a w ich zawodzie to wiadomo, no jest tak, że rzadko w domu są, więc trzeba kolekcjonować te chwile. No i Mandaryna powiedziała w jednym z wywiadów, że no oni to planują, ale jakoś w październiku. No i tak mi się wydaje, że to już powinni się zabrać za to, żeby zacząć pakować rzeczy, bo ze wszystkich moich przeprowadzek ja dobrze wiem, że jak planuję coś zrobić w jeden miesiąc, to gdzieś tak za pół roku dopiero mogę powiedzieć, że faktycznie się udało.

0: tego lata. Ha, u nas lato się jeszcze nie skończyło, ono cały czas trwa i niech tak będzie jak najdłużej. Lumix i Self-Aware. Tak, podkręcamy tempo, to jest Meloradio, 20 za moment, a po niej przydadzą wam się głosówki i WhatsApp Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
1: A już o 20 zagramy
0: Alan Walker, Ava Max i Fate. Ten numer punktualnie o 20, czyli już za moment przejmuje antenę Meloradio.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Widziałeś, Ryśku? Nasi sąsiedzi poszli w melanż. Weźmy z nich przykład.
8: Też chcesz imprezować?
7: Jakie imprezować? Nowaccy poszli w melanż. To taki kolor. Jeden z wielu. Kostki brukowej z hurtowni materiałów budowlanych Wesołek.
9: Bierz dobry przykład, a kostkę brukową i płyty tarasowe od Wesołka. Postaw na materiały odporne na warunki atmosferyczne, łatwe do układania i pielęgnacji. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
0: Po reklamie.
10: No i mamy punktualnie 20 na zgarach. W tej godzinie dużo się wydarzy muzycznie dobrego. Black Eyed Peas, I Got a Feeling to za moment. Alan Walker, Ava Max, od tego zaczynamy. Tu Pychu, siemano.

Nie, ale na antenie Meloradia wciąż letnio. Talk to you, to another. W Meloradiu tak podkręcamy tempo, 20:16 na zegarach. No, słuchajcie, to już jest ta pora roku, kiedy za oknami o tej porze jest już dawno, dawno ciemno. Ale może to ma jakieś swoje plusy. Wiadomo, kiedy niczego nie widać, łatwiej pewne rzeczy robić. A właśnie, gdzie wy teraz słuchacie Meloradia? Gdzie wam towarzyszą nasze hiciory? Gdzie podkręcacie razem z nami tempo? Jestem mega ciekawy, co robicie w czwartkowy wieczór po godzinie 20. Dajcie mi o tym znać na naszym WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na Meloradio. Opel. Przyjmuję wszystkie głosówki, za to najlepsze będę miał nagrody prosto z naszego merchu. Skiety Meloradia do kogoś z was trafią. A już teraz trafiają oni, Restricted i Big Jet Plane. A ja czekam na głosówki.

0: Mello Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Już jutro będziemy mogli to powiedzieć. Friday, piąteczek nadchodzi, 20:27. W czwartek na zegarach to Riton i spółka. Friday za nami. A gdzie wy o tej porze słuchacie Meloradia? No, między innymi w taksówce. Tak jak pani kierowczyni tej taksówki, Nicola, którą mocno ściskamy, napisała, że jedzie w stronę Marek pod Warszawą i słucha Melo. I bardzo dobrze, bo ja gram tak, żeby nie usnąć. Jel Curry, Hannah Bolane, Don't Go Breaking My Heart. To nowość w Meloradio.

0: Don't Say Goodbye. Ja się nie żegnam, ja was witam. Pychu z tej strony, siemano, słuchacie Meloradia. 18,5 minuty, tyle zostało do 21. No ja jestem mega ciekawy, gdzie wy o tej porze Melo słuchacie, przy czym wam towarzyszę. Bardzo lubię słuchać wasze głosówki, więc wysyłajcie je. Chcę usłyszeć wasze piękne głosy. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Arek, co tam u ciebie?
1: Właśnie wracam furą z budowy z teściem.
2: Budowa.
1: Natomiast teściu stwierdził, że nie chce udzielić głosu do tej głosówki, nie chce się przywitać, więc trochę lipa. Nawet próbowałem go przekonać, że dostanie skarpetki Melo Radia. Powiedział, że nie potrzebuje i że ma za dużo, także nie zasłużył.
0: O, tata, właśnie, nie zasłużył, ale ty, Arek, zasłużyłeś, kiedy Melo Radia w tym momencie lecą do ciebie, a do was wszystkich leci nowy sokół. To pogważymy.
3: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro, łap. Główne danie nie przegryzka w bis.

0: Ale ja lubię ten numer, ale fajnie sobie go przypomnieć. 365, Zed i Katy Perry w Meloradiu, a 365 dni w roku, nawet czasem 366. Możecie zgłaszać się do szybkiej kasy od Meloradia. Pamiętajcie o tym, że są do zgarnięcia 200, a jutro to nawet 500 zł. Taką szybką kasę mamy dla was, na cokolwiek tylko chcecie. Jeżeli chcielibyście się po nią zgłosić, to wbijajcie na meloradio.pl, no i piszcie nam wasze pomysły.
1: A już o 21:00 zagramy
0: Sony Fodera i Think About Us. Ten numer punktualnie o 21:00 przejmuje antenę Meloradia, to już za moment. A zagram go przed wszystkimi, wtedy kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać. Ten numer punktualnie o 21:00 przejmuje antenę Meloradia, to już za moment. A zagram go przed wszystkimi, wtedy kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend? Najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Figa, ikona światowej elektroniki, twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje Tamę w Poznaniu, a dzień później Oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Meloradio.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol

0: alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Po reklamie.
1: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
3: Idę. Idę w Melo.
4: 21 już wybiła, w tej godzinie zagramy w naszą zabawę. O czym myśli Pychu? Przydadzą wam się telefony, żeby dzwonić i zgadywać. Son Fodera i Think About Us, to z kolei gramy na początek. Tu Pychu, siemano.

0: Neptunika i What If w Meloradio. O czym myśli Pychu? Nie zapomniałem dziś o naszej zabawie O czym myśli Pychu. Zasady są bardzo proste. Wy już teraz możecie wybierać numer telefonu 321-321-777. No i próbować dodzwonić się na antenę Meloradia. No i zgadnąć, o czym myśli Pychu, czyli ja. Pychu. Nie zapomniałem dziś o naszej zabawie O czym myśli Pychu. Zasady są bardzo proste. Wy już teraz możecie wybierać numer telefonu 321-321-777. No i próbować dodzwonić się na antenę Meloradia. No i zgadnąć, o czym myśli Pychu, czyli ja. Dzwonicie zazwyczaj totalnie za free, za totalną darmożkę. Tak to zazwyczaj działa, bo to taki numer, wiecie, jakbyście do kolegi dzwonili. No a moje podpowiedzi na dziś są takie. Myślę o rzeczy, która raczej nadaje się do pomieszczeń i ona poprawia nam samopoczucie. No to czekam na wasze próby. Jeżeli chcielibyście spróbować zgadnąć, o czym myśli Pychu, to to jest ten numer, ten moment, żebyście wybrali nasz numer. Ja czekam, aż lampka się zaświeci. 321-321-777. No i już widzę, że jedna się świeci, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Michał.
0: No cześć Michał, to o czym myśli Pychu?
1: Klimatyzacja.
0: Nie, ale to dobry strzał, choć już teraz coraz ciężej będzie, żeby ta klima nam poprawiała humor, niestety. No to odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię? O, słyszę siebie. Tutaj się chyba nie dogadamy, więc odbieram z tej strony. Halo, jak masz na imię? Halo?
2: Oliwia,
0: ścisz radio, będziemy się zdecydowanie lepiej słyszeć w słuchawce i wyłącz głośno mówiący i strzel, o czym myśli Pychu.
2: Roślina?
0: Nie, nie chodzi o roślinę, choć to, o czym myślę, może być z tym związane, na przykład. Może to mieć bardzo dalekie, ale jednak powiązanie. No to czekam na wasze telefony dalej, no i widzę, że kolejny dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
3: Cześć, cześć, Wojtek.
0: No cześć, Wojtek, to o czym myśli Pychu?
3: A ja myślę, że to będzie odświeżacz powietrza.
0: Jak ty to zgadłeś? Po czym? W ogóle jak?
3: Ja przyznam się szczerze, że jak usłyszałem, że to służy do czegoś tam i się używa w pomieszczeniu, stwierdziłem, że to będzie to. Nie wiem, samo wpadło.
0: Stary, ty musisz normalnie dzisiaj, nie wiem, coś wycelować, bo trafisz na pewno. No to jest dobra odpowiedź w tym momencie, z kiedy Meloradia lecą do ciebie. Takiej radości dawno nie słyszałem, muszę przyznać. O czym myśli Pychu?

Tattoo Colors w Meloradiu i ten numer jest propozycją do, tak jak słyszeliście przed tym kawałkiem, 30 Meloradia, naszej listy hitów, którą odpalamy już jutro po godzinie 18. Na ten kawałek cały czas możecie głosować na meloradio.pl, gorąco do tego zachęcam, no bo on, tak jak zresztą ponad 30 innych numerów, tych w liście i tych w propozycjach czekają na wasze głosy. A już teraz czas na kawałek, który będzie oj mocnym wspomnieniem. Meloradio. Bo może na listach hitów już go nie ma, ale jest na pewno głęboko w naszych wspomnieniach. United Nations i Out of Touch w Meloradio.

jak good morning zmieniły. Budzi mnie szum wysokich fal, ludzie i tłuma, ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

pachnie ten numer piątkiem, który się zbliża. Whatever turns you on. Axwell i Bon w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Już jutro piątek, piąteczek, piątunio. Zaczynamy weekend, a jak weekend, to oczywiście jedyne, prawdziwe, dobre Melo na antenie Melo Radia, czyli sety DJ-skie od tych najlepszych z najlepszych. Rozpocznie o 22:00 Tiesto, a o 23:00 mamy dla Was zupełną nowość. Connect Ibiza Radio Show. To nowy projekt od Wiki Divine. No i to będzie naprawdę trochę taka przejażdżka na Ibizę. Będziecie mogli poczuć się właśnie jak na gorącej Ibizie, stoli elektronicznej muzy bez wychodzenia z domu, bo w ramach dobrego Melo mamy dla Was taką perełkę. Już jutro od 22:00 prawdziwe dobre Melo na antenie Melo Radia, potem też w sobotę od 20:00. No i w sobotę też przypomnimy sobie to, co działo się na Tomorrowland w Belgii. Oj, będzie się działo, to będzie szalony weekend, mam taką nadzieję.

Pamiętajcie, że na ten numer możecie głosować na meloradio.pl w ramach naszej 30 Meloradia. Ta już jutro po 18, a to Warriner i Lauren. Let me forget you. Tak gramy jeszcze przed 22, już jutro. Piąteczek, piątunio. No prawie dojechaliśmy, słuchajcie, damy radę.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

Jutro jest piękna wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
4: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
5: Super promocja!
6: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.

0: Radio Poznań. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej, przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.